0: RMF Max. Gramy hity na maksa.
1: Mówisz do mnie, jaki mamy plan. Dzień rozpoczął się jak zwykle.

0: panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
1: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
2: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smartwatch Amazfit Balance 2 XT. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 849 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej o 150 zł.
3: Szukasz fajnych miejsc na weekendowy wypad? Poznaj te, które powstały i rozwijają się dzięki funduszom europejskim. To całe mnóstwo świetnych atrakcji. Śledź nasze socjale i słuchaj RMF Max od poniedziałku do piątku po 16.30. Dowiedz się więcej i wygraj głośnik mobilny.
4: Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.
3: Ile jest pieniędzy do wygrania? Lepiej to przemyśleć.
5: O kurde.
3: Bo kasa może być twoja. Tylko musisz trafić. Ale nie może to być ani za dużo, ani za mało. Gotowy?
5: No jak najbardziej, jak najchętniej.
3: Zgłoś się, traf i wygraj. Teraz. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
6: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
7: I po reklamie.

0: Wyjdź z domu. Odkryj niesamowite miejsca, które skorzystały z unijnego wsparcia. I to całkowicie za darmo. Sprawdź na funduszowymaj.pl. Funduszowy Maj. Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.
1: K2. To co dziś robimy?
2: Wrażenie detalami. Wyobraź sobie sytuację. Trzecia randka. Romantyczna kolacja w domu. Ona ma na sobie piękną suknię. Ty, drogi garnitur, zdejmujesz buty, a ona widzi skarpetę przetartą na pięcie. Detal niszczy całość. I tak jest z twoim autem. Zadbaj o lśniące felgi z Rotonem od K2. Niech detale grają na twoją korzyść, a ty będziesz robił wrażenie. Roton od K2. Polecam. Szczery Jurek.
1: K2!
3: Marian,
4: a
3: ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
4: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
3: Panowie z Media Expert. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
4: Wygodnie i za darmo.
3: No.
5: Teraz w

0: To, co grają, to jest prawdziwa petarda.
1: Lubię się im nagrać, potem jest z tego dobra beka.
2: Hity na maksa.
3: RMF Max. Hity na maksa.
2: Hity na maksa.

nadaje energię mi piękna pogoda, taka jak za oknem teraz. Rano koniecznie jest filtryną woda, bo wczoraj był lekki melanż. W lobby pytałem, czy przedłużam dobę. Co dzień budzę się w nowych miejscach, lekarz coś mówił, dbaj o wątrobę.

0: Reklama.
1: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
2: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład suszarka Bosch z pompą ciepła. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2698 zł. Teraz za jedyne 2498. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: Pierwszy usłyszałam to w Maxie.
5: Znałem to już.
4: Dzięki RMF Max.
6: To tego się słucha.
4: Max jest pierwszy. Wiadomo, co jest i co będzie hitem.
6: Też bądź pierwszy. Świeże hity. Hop Benz Extra. Od poniedziałku do piątku po 20:00. Tylko w RMF Max.
7: Sponsorem programu Hop Benz jest producent naturalnej wody mineralnej. Kryniczanka.
8: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
9: I po reklamie.

0: Reklama.
1: To co, Angela? Idziemy na rower?
0: Ale mój stary już nie daje rady.
1: To czas na nowy. W Media Expert znajdziesz idealny rower dla siebie. Zobacz sama.
0: Racja. Cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, trekkingowe. O, i mają elektryki. To coś dla mnie.
1: Mówiłem. I możesz wziąć wygodnie na raty. Do 50 rat 0%, pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
2: Kup w Media Expert. W promocji rower idealny dla siebie i zyskaj nawet 500 zł rabatu na kolejne zakupy. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Poranek to prawdziwy roller coaster emocji. Ogarniamy się razem i dajemy sobie mnóstwo powodów do radości. Wstawaj, nie udawaj, od 5.30 w RMF Max. Słuchaj, baw się razem z nami, bierz udział w porannych konkursach i wygraj 4 bilety do Energylandii.
4: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
5: K2. To co dziś robimy?
6: Wrażenie detalami. Wyobraź sobie sytuację. Trzecia randka. Romantyczna kolacja w domu. Ona ma na sobie piękną suknię. Ty, drogi garnitur, zdejmujesz buty, a ona widzi skarpetę przetartą na pięcie. Detal niszczy całość. I tak jest z twoim autem. Zadbaj o lśniące felgi z Rotonem Motka 2. Niech detale grają na twoją korzyść, a ty będziesz robił wrażenie. Roton Motka 2. Polecam. Szczery Jurek.
5: K2.
7: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
1: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
4: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
1: Ach, ci panowie z Media Expert.
4: Prawda?
5: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
7: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
6: Serio? Też na wysokie kwoty?
7: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
8: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
9: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
2: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
3: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
4: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
5: A właśnie, że pasuje.
6: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
7: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU. Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
8: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
9: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
10: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
0: I po reklamie.
11: Playlista, co zrobić dzień.
12: Niech się dzieje.
11: RMF Max. Mazowsze, Ciechanów, Mława, Płoń.

0: Max. Reklama. Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
1: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
2: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
3: Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji Domino's 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
4: Niemożliwe to nie przeszkoda, to wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
5: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
0: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
6: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
0: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
6: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
0: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
7: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
0: I po reklamie.

Gordo w RMF Max, przy tym loko tanecznym krokiem można zaczynać niedzielę. No co prawda nie długi weekend, nie niedziela handlowa, tylko taka zwykła, ale za to calutka dla nas, cała przed nami. W kalendarzu znalazłem tylko dzień Zołzy, no to w ogóle to pomijamy. Bo dziś jesteśmy mili dla siebie, tak jak Dua Lipa, miłe dla ucha, Training Season.

sędziarz z RMF Max i wyśmienity numer King. I ja wam powiem skąd ten King, bo to jest czas na królewskie śniadanie. No jak najbardziej, tylko ktoś musi zrobić. I najlepiej, jak w domu jest ktoś, kto lubi, no to reszta wtedy czeka, przełykając ślinkę. To już życzę smacznego, a Damiano Dawid za moment spróbuje zagłuszyć to burczenie w brzuchu, no bo ma chłopak mocny głos, to będzie słychać. RMF.

0: dziwnego, że niektórym o tej porze się nie chce wstawać, skoro się tak przytulnie zrobiło. Wiktoria Kida, Oskar Cyms. To od razu fanom polskiej twórczości podpowiem, że dziś wieczorem w RMF Max po 22 w próbie mikrofonu gośćmi Karoliny Niecińskiej będą Kasia Sienkiewicz i Mrozu. No i pochwalą się swoimi nowymi piosenkami. Kto wie, może przed wakacjami nawet Karol G nam coś nowego nagra. Ona to potrafi nas rozgrzać. No, sami posłuchajcie.
1: Max. Que lo que estamos a rular y empezó el verano. ¡Fuego!

0: to z nim było, czego się nie dotknął, to był przebój, tak jak z tym Waiting for Love, Avicii w RMF Max. Czy z tych premier filmowych, które możemy w ten weekend oglądać, też będą przeboje kinowe, no to czas pokaże. Ja wam podpowiem po 10, na co dziś można ruszyć do kina, bo mamy w ten weekend dwie nowości. No i powiem wam, że też liczę po cichu na kolejne nowości od Ebena, że na tym Halo, które jest oczywiście rewelacyjne, nie poprzestanie. Posłuchamy go za moment w RMF Max.
1: Reklama. Wyjdź z domu, odkryj niesamowite miejsca.

0: Max. Sponsorem programu Hop Benz jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.
1: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
2: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres DeLonghi Rivelia. Kawa mleczna, mrożona, dwa zbiorniki na ziarna. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2890.

0: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
1: I po reklamie.

0: Mafia, no to jest taka ekipa, która niezmiennie cieszy się naszą sympatią. Jakoś tak nie mogą się zebrać w komplecie, no ale pojedynczo, również w tym roku odwiedzają Polskę. Co wy na to, żeby teraz odwiedzić kuchnię i zajrzeć do lodówki? No chyba czas najwyższy, prawda? Ja zaglądam za to do naszej muzycznej spiżarni, tak to nazwijmy, no i widzę Sombra, o którym zaśpiewa Nelly Furtado. Tak smakowicie zapowiadają się najbliższe minuty w RMF Max.
1: Reklama. Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
2: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
1: No, ci panowie z Media Expert.
2: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
3: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Zbliża się Dzień Mamy. Idealny prezent dla swojej znajdziesz w salonach Apart i na apart.pl. Teraz jest doskonała okazja, bo w Apart Diamond Club do 30 czerwca kupisz drugi i każdy kolejny tańszy produkt z podwojonym rabatem.
5: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
6: Po południu działamy według ściśle ustalonego planu.
7: Po południu? Jedziemy dalej na spontanie i zróbmy coś dla samej fabuły.
8: Ogarniamy dobre popołudnie. Do auta, na miasto, według planu i dla fabuły. I wszystko gra. W tygodniu po 13 w RMF Max.
9: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Erste Bank Polska. Wierz w siebie.
10: To się dzieje naprawdę! Honda ZR-V z rocznika 2025 już od 147 400 zł. Tak! Od 147 400 zł. Zapraszamy do salonów na jazdy testowe Hondą ZR-V. Honda.pl.
11: I po reklamie.
12: To jest RMF Max.
13: Hity na maksa.
14: Mazowsze.

Miło się w niedzielę robi przy tym nowym Kygo. I Kalida też to słyszeliśmy. No, słyszałem, że całkiem nieźle na egzaminach maturalnych poszło. Tylko trochę przegięcie, że do 8 lipca każą z wynikami czekać. No, człowiek chciałby wakacje szybciej zacząć z luźną głową, a tu taka niepewność. No, ale mamy niedzielę, nie myślcie dziś o tym. Max. Jakoś te myśli stresujące zagłuszą teraz Daja i Albi.

Rihanna, Jay-Z w RMF Max. No kto wie, czy coś tam między nimi poważnego by się nie zdarzyło, gdyby nie Beyoncé. No ale Umbrelli zawsze dobrze posłuchać, bez względu na pogodę. Ciekawe, jak z pogodą będzie w czasie wakacji, no przecież te coraz bliżej. Podobno w tym roku więcej Polaków stawia na rodzime kierunki. No to może jest nawet ciekawsze niż wyjazd do Egiptu, no bo tam to wiadomo, jak będzie. No wiadomo, że upał, a u nas to zupełnie co innego. Każdego dnia niepewność, nic oczywistego, nie ma monotonii. No to powodzenia w planowaniu, no bo do sezonu niecałe 2 miesiące, a jeśli chodzi o muzyczne plany na niedzielę w RMF Max, no to tu też nie ma mowy o nudzie, bo za chwilę Jazzy Spritz, czyli potężna porcja energii w muzyce. Can't deny.

0: rozbletka w RMF Max 2 dni. No właśnie, te 2 dni weekendu to zawsze mijają za szybko, pewnie się zgodzicie, ale jeszcze trwają. No i dziś możecie wybrać się do kina. Jedna z premier tego weekendu to Sprawiedliwość Owiec.
1: O jasne, to było morderstwo.
0: Kino familijne w roli głównej Hugh Jackman, ale nie będzie ani superbohaterem, ani wilkołakiem. Będzie się zajmować owcami, wciela się w rolę pasterza, który kocha swoje owce, nawet im czyta wieczorami kryminały i nie przypuszcza, że wiedza pochodząca z tych książek przyda się owcom. Sprawiedliwość Owiec dla całej rodzinki. Pitbull też zaprasza rodzinkę na koncerty w Łodzi i w Trójmieście, ale to pod koniec roku. Zagram wam go za chwilę w RMF Max. RMF Max.
2: Reklama. Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
3: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
2: A, no i merci bardzo.
4: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Możesz mieć wrażenie, że działając samodzielnie poruszasz się szybciej, ale z właściwym partnerem zajdziesz znacznie dalej. A z Dacią Duster, tam gdzie tylko zechcesz. Dacia Duster dostępna z nowym silnikiem Hybrid G154x4 z fabryczną instalacją LPG, zasięgiem do 1500 km i automatyczną skrzynią biegów. Dacia Duster już od 780 zł netto miesięcznie w najmie dla przedsiębiorców. Skorzystaj również z pakietu ochrony gwarancyjnej do 7 lat. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
6: Twój ogród rozkwitnie. Dzięki szkółce drzew i krzewów ozdobnych Tkaczek, ogrody i balkony. Przyjedź do nas po kwiaty, byliny, trawy ozdobne, drzewa i krzewy liściaste oraz iglaste. Zapewniamy korzystne ceny i fachowe doradztwo. Jeśli chcesz, oferujemy dowóz zakupów pod wskazany adres. Zapraszamy do szkółki Tkaczek, ogrody i balkony. Na Sierowo Dziurawieniec 17, tylko 10 minut od Ciechanowa. Telefon 889 070 928.
7: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
8: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
7: Serio? Też na wysokie kwoty?
8: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
9: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
10: Szukasz fajnych miejsc na weekendowy wypad? Poznaj te, które powstały i rozwijają się dzięki funduszom europejskim. To całe mnóstwo świetnych atrakcji. Śledź nasze sociale i słuchaj RMF Max od poniedziałku do piątku po 16.30. Dowiedz się więcej i wygraj głośnik mobilny.
11: Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.
12: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
13: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
12: Latium?
13: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
12: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
13: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
14: Zdrowid.
15: I po reklamie.

0: trudno, żeby się nie podobało Sony Fodera w RMF Max. No i coś czuję, że lista artystów, którzy w tym roku będą pojawiać się na koncertach Lato na Maxa, też wam się spodoba, bo wygląda to naprawdę bardzo interesująco, a nawet imponująco. Zalia, Wilki, Grzegorz Chyży, Trzech Króli, Oskar Cyms, Grubson i wielu innych artystów. No i niby Lato na Maxa, ale do lata nie czekamy. Najbliższe koncerty w Pile, w Malborku i na rmfmax.pl. Zobaczycie listę wszystkich miast i wszystkie daty. Modelki jeździły z nami rok temu, no i naprawdę było fantastycznie. Zresztą dziewczyny lubią lato, więc trudno się dziwić. Sami posłuchajcie.
1: To jest nowość RMF Max.

0: pewnie, że to Britney, no któż by inny, kiedyś wypełniała stadiony, a wczoraj gdański stadion wypełnił Enrique Iglesias i tuż przed jego występem na scenie pojawił się polski artysta, którego numer od niedawna gramy w RMF Max. Nazywa się Andy Dust. Gdybyście jeszcze nie kojarzyli, to za chwilę się przekonacie, że znacie. Z Okarię gram wam za moment. RMF
1: Max. Reklama. Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
2: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
1: Kto? No wiadomo. Ci panowie z Media Expert.
3: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Tuż po przekroczeniu progu UKSW poczułam dużo większą pewność siebie. Relacje z ludźmi na studiach są 10 na 10.
5: Uczelnia zaprosiła bardzo znanego dziennikarza. Każdy na sali chciał z nim chociaż chwilę porozmawiać, ale to właśnie mi udało się z nim nagrać rolkę.
6: A jaka będzie twoja opowieść? Studiuj na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego i otwórz nowy rozdział swojej historii. Więcej na ukswu.edu.pl/twoje-studia. UKSW. Wiemy, że jesteś kimś.
7: Tu słone powietrze smakuje lepiej. Liczą się kroki, które dzielą cię od plaży. Żeby złapać falę, nie musisz jej gonić. Cierpliwie czekają na ciebie zachody słońca. Nie może cię to ominąć. Odkryj gminę Władysławowo.
8: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.

0: Spróbuj za darmo.
1: Jak tak, to Allegro.
2: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
3: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: Zobacz jak tanio, Maciek.
4: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
8: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
9: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
10: A właśnie, że pasuje.
11: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
12: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
13: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
14: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
15: Mama była smutna i zmęczona.
16: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement

0: przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.

niedzielę, TM Impala. No i nie ma co narzekać, że to już niedziela, że już po 11 niech szklanka będzie do połowy pełna. Jeszcze większość niedzieli przed nami. Robert Rojewski, dzień dobry. Niedziela, dzień świetny i świetny sombr jeszcze przed nami.

No i jakaś tam sztuczna inteligencja na pewno nie nagra wam takiego numeru. Axwell Ingrosso. Te algorytmy może i są przydatne, ale lepiej z umiarem, żeby nie zwariować, jak 20-latka z Wenecji, która tak się uzależniła od sztucznej inteligencji, że wylądowała w ośrodku leczącym uzależnienia. A pamiętacie, jak za mało lata wydawało wam się, że wiecie lepiej od rodziców, co dla was lepsze? No to teraz sztucznej inteligencji też nie pozwólcie sobie mówić, co robić. Ja tu żadnych algorytmów nie potrzebuję, żeby wiedzieć, że za chwilę Gordo i Loco Loco zrobią nam wesoły klimat na niedzielę.

Golding, jak się ma taki głos jak ona, no to nie dziwne, że później słychać jej piosenki w różnych filmach, chociaż w drugiej części Mortal Kombat to raczej będzie słychać odgłosy walki. Kolejna premiera kinowa w ten weekend, najnowsza filmowa odsłona kasowej serii gier wideo i to jeden z tych filmów, w których fabuła jest chyba najmniej istotna. Tutaj liczą się szybkość, siła, magia, no dużo przemocy, uprzedzam, bo nie wszyscy lubią takie kino, to jest zdecydowanie gatunek dla fanów. Mortal Kombat 2 w ten weekend w naszych kinach, a teraz dla równowagi bardzo łagodne klimaty. Sobel już o lecie zaśpiewa.

0: zasłynisz House Mafia, no ale trudno ich nie lubić. No i jeśli lubicie takie elektroniczne klimaty, to powinien się wam spodobać skład artystów, którzy pojawią się w przyszłym miesiącu na kolejnej edycji ING Silesia Beats, bo zagrają tam m.in. DBT Vegas, Timmy Trumpet czy John Newman. To będzie bardzo głośna, taneczna rozgrzewka przed wakacjami w Parku Śląskim. W parku to wiadomo, zielono, trawa, alejki, ławeczki, a u nas na różowo, różowy dywan w RMF Max i wszystko, co warto wiedzieć o tym, co dzieje się w show biznesie dzisiaj po 16. RMF
1: Max. Ogłoszenie RMF Max.
2: No i wszystkie brokaty, cykiny, gwiazdeczki, ploteczki i pozamiatane.
3: Trafia pod dywan. Ogarniamy wszystkie różowe sensacje na bekowo. Różowy dywan. W niedzielę po 16 w RMF Max.
1: Ogłoszenie RMF Max.
4: Reklama. Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
5: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
4: Panowie z Media Expert. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
5: Wygodnie i za darmo.
4: No.
6: Teraz w Media Expert nowy sprzęt.

0: Możesz mieć wrażenie, że działając samodzielnie poruszasz się szybciej, ale z właściwym partnerem zajdziesz znacznie dalej. A z Dacią Duster, tam gdzie tylko zechcesz. Dacia Duster dostępna z nowym silnikiem Hybrid G154x4 z fabryczną instalacją LPG, zasięgiem do 1500 km i automatyczną skrzynią biegów. Dacia Duster już od 780 zł netto miesięcznie w najmie dla przedsiębiorców. Skorzystaj również z pakietu ochrony gwarancyjnej do 7 lat. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
1: Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
2: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
3: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
4: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
3: Latium?
4: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
3: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
4: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
5: Zdrowid.
6: I po reklamie.

0: Graceland i przy tym niedziela upływa spokojnie, bez stresu, bez tego poniedziałkowego pośpiechu. To będziemy mieli jutro, a dzisiaj odpoczywamy, chociaż przypuszczam, że będzie trzeba zdobyć się na odrobinę wysiłku, żeby zająć się obiadem, no ale to za jakiś czas, a za moment taka muzyczna przestawka, chociaż wysokokaloryczna. To będzie Damian Dawid.
1: Reklama. Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
2: Bo jest to jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Lenovo LOG 15, AMD Ryzen 5, RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3899 zł. Teraz za jedyne 3699 z kodem rabatowym taniej.
4: Poranek to prawdziwy roller coaster emocji. Ogarniamy się razem i dajemy sobie mnóstwo powodów do radości. Wstawaj, nie udawaj, od 5.30 w RMF Max. Słuchaj, baw się razem z nami, bierz udział w porannych konkursach i wygraj 4 bilety do Energylandii.
5: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
6: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
7: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
6: Serio? Też na wysokie kwoty?
7: Tak, na małe i duże, na co tylko chcesz.
8: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
9: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
10: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
9: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
10: Litorsal Senior?
9: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
11: Zdrowit.
12: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Sokołów szynka konserwowa 455 gramów. Tylko 9,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Produkt objęty limitem. A wszystkie kawy Lavazza, druga tańsza aż 50% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
13: I po reklamie.

0: Dwie petardy, Pink Patrols i Zara Larsson. Polscy fani zobaczą je w lipcu, a my póki co czekamy, aż się pogoda w maju jeszcze bardziej rozkręci, jak na wiosnę przystało. Niedziela, dzień świetny. Mam tu dla was trochę wiosennych dźwięków. Alok najpierw, a później jeszcze Justy i Jack Style.
1: Sponsorem programu Niedziela, dzień świetny jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.

0: jest jeden z tych duetów, przy których nikt nie pyta, kto to śpiewa. Wszyscy wiedzą, Eminem, Rihanna, no najlepsi w swojej kategorii, czyli on rapuje, ona sprawia, że nawet jak ktoś nie przepada za hip-hopem, to i tak słucha z przyjemnością. Aż dziwne, że się nie pobrali. Chociaż z drugiej strony nie wiadomo, czy by się już nie pokłócili do tej pory, a tak możemy ich słuchać od lat. Termin przydatności prawie taki jak w przetworach od babci. No to pozdrawiam od razu wszystkich, którzy dzisiaj wybierają się na rodzinny obiad. Dla całej rodzinki za chwilę Felix Jen i Kaskada.
1: Sponsorem programu Niedziela Dzień Świetny jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
2: Reklama. Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
3: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład składany smartfon Motorola Razr. Najniższa cena od wprowadzenia towaru 2499 zł. Teraz za jedyne 1999.

0: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki taniej. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Quicksilver, Roxy, Americanos, Spider i wiele innych. T-shirty od 39 zł, spodnie od 79 zł, a bluzy już od 99 zł. Zajrzyj do Worldbox i odkryj światowe marki taniej.
1: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
2: Dzięki zajęciom na dziennikarstwie stworzyliśmy swój kanał w mediach społecznościowych.
3: Relacje z ludźmi na studiach są 10 na 10.
4: Na jednym z zaliczeń na kulturoznawstwie malowaliśmy obrazy w różnych stylach. Wszyscy uważali, że nie mają talentu, a jednak fajnie nam to wyszło.
5: A jaka będzie twoja opowieść? Studiuj na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego i otwórz nowy rozdział swojej historii. Więcej na ukswu.edu.pl/twoje-studia. UKSW. Wiemy, że jesteś kimś.
6: Tu słone powietrze smakuje lepiej. Liczą się kroki, które dzielą cię od plaży. Żeby złapać falę, nie musisz jej gonić. Cierpliwie czekają na ciebie zachody słońca. Nie może cię to ominąć. Odkryj gminę Władysławowo.
7: Chcesz obniżyć rachunki za energię i korzystać z nowoczesnych, ekologicznych rozwiązań? Projekt doradztwa energetycznego to twój kompas dobrej energii. Nasi doradcy bezpłatnie pomogą ci zrozumieć, jak skorzystać z funduszy europejskich i wdrożyć rozwiązania, które zmieniają codzienne życie na lepsze. Wejdź na doradztwo-energetyczne.gov.pl. Kampania finansowana przez Unię Europejską.
8: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
9: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
10: Mama była smutna i zmęczona.
8: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
11: Zdrowit. Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
12: Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD kupujesz jeden wymarzony prezent, a drugi zgarniasz nawet za złotówkę. Topowe smartfony? Są! Nowoczesne akcesoria? Czekają! Hulajnogi, o których marzą dzieci? Mamy to! Nie czekaj na ostatnią chwilę! Szczegóły, w tym informacje o produktach objętych promocjami i regulaminy w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
13: I po reklamie.

0: muza się niesie w niedzielę. Anotr, talk to you. No czuję, że nie będziecie mieć nic przeciwko, jeśli będziemy po to sięgać od czasu do czasu w RMF Max. Sięgam teraz szybko po listę artystów, którzy przyjadą do Polski latem, no bo za chwilę jednego z nich posłuchamy. No pięknie się ten letni sezon w tym roku zapowiada, jeżeli chodzi o koncerty, bo będą w Polsce Teddy Swim, Speedball, Charlie Puff, The Weeknd, Rita Ora, Alan Walker. Także nawet jeśli pogoda latem nie dopisze, to będzie gorąco na koncertach. Będzie też Calvin Harris i jego Summer będę miał dla was w RMF Max za moment. Max.
1: Reklama. Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
2: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
1: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
2: Ach, ci panowie z Media Expert.
1: Prawda?
3: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki taniej. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Quicksilver, Roxy, Americanos, Spider i wiele innych. T-shirty od 39 zł, spodnie od 79 zł, a bluzy już od 99 zł. Zajrzyj do Worldbox i odkryj światowe marki taniej.

0: Spróbuj za darmo.
1: Jak tak, to Allegro.
2: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
3: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
2: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
3: A w środku?
2: Ogromny bagażnik, 604 litry.
3: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
2: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera Kia K4 Kombi już w salonach.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Keno kręci nas już 18 lat.
6: A my się rozkręcamy.
5: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
7: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
8: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
7: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
6: Ale to kręci.
5: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
9: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
10: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu sierpc, ser królewski, 135 gramów. Teraz aż 77% taniej za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena sprzed obniżki 6,49. Produkt objęty limitem. Abelassan, oliwa z oliwek virgin, 750 ml. Teraz w promocji.

0: Pitbull w RMF Max. No dobrali się idealnie, tylko nie udało im się spotkać na jednym koncercie. Enrique był wczoraj w Gdańsku, Pitbull dopiero wystąpi w Polsce. Warszawa, Łódź, Gdańsk. Fani pewnie już nie mogą się doczekać. No najlepiej, żeby dało się kupić bilety jak najbliżej domu, bo paliwo raczej znacząco nie potanieje. Ceny maksymalne do jutra to 7,09 zł za olej napędowy, 6,35 za 95. No to szerokości mobilki, a w trasę teraz muzyczne paliwo od RMF Max. Milki.
1: To jest nowość RMF Max.

0: Radio, to zawsze z przyjemnością się słucha Mrozu w RMF Max. To od razu fanom podpowiadam, że dziś właśnie on pojawi się w próbie mikrofonu po 22 i przyniesie swoją nową piosenkę. Będzie też Kasia Sienkiewicz. No a za chwilę zajmą się wami dwie przesympatyczne dziewczyny, Justyna i Natalia, i będą miały dla was jeszcze więcej dobrej muzy na niedzielę. Robert Bojowski, miłego popołudnia, no i smacznego, bo pewnie obiad niebawem. Na razie, pa! RMF Max.
1: Reklama. Twój ogród rozkwitnie. Dzięki szkółce drzew i krzewów ozdobnych, tkaczek, ogrody i balkony. Przyjedź do nas po kwiaty, byliny, trawy ozdobne, drzewa i krzewy liściaste oraz iglaste. Zapewniamy korzystne ceny i fachowe doradztwo. Jeśli chcesz, oferujemy dowóz zakupów pod wskazany adres. Zapraszamy do szkółki tkaczek, ogrody i balkony. Na Sierowo Dziurawieniec 17, tylko 10 minut od Ciechanowa. Telefon 889 070 928.
2: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
3: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
2: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
3: Litorsal Senior?
2: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
4: Zdrowit. My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
5: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
6: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
7: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Na co dzień prowadzę cukiernię. Jeśli miałbym zdradzić swój sekretny składnik, który pomógł mi w biznesie obniżyć koszty, to byłoby to przeniesienie mojego starego kredytu do Alior Banku.
10: Przenieś do nas kredyt firmowy na bieżącą działalność i płać mniej. Marże obniżamy nawet o 50% i nie pobieramy prowizji za przyznanie kredytu. Decyzja o przyznaniu finansowania zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca czerwca tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
11: Keno kręci nas już 18 lat.
12: A my się rozkręcamy.
11: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
13: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
14: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
13: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
12: Ale to kręci.
11: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
15: Zbliża się Dzień Mamy. Idealny prezent dla swojej znajdziesz w salonach Apart i na apart.pl. Teraz jest doskonała okazja, bo w Apart Diamond Club do 30 czerwca kupisz drugi i każdy kolejny tańszy produkt z podwojonym rabatem.

0: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.
2: Muzyka zawsze po pierwsze.
3: Tu się czuję hity.
2: RMF Max.
4: Mazowsze, Ciechanów, Mława, Płońsk.

0: Max!
1: Dzień dobry, kochani! To jest New Religion, Bibi Rexha, FMF Max. No pięknie się zaśpiewało, już widzę, że rozgrzewasz tak, struny, tak?
2: Oczywiście, że tak. Jestem zwarta i gotowa, żeby posiedzieć z wami do 16. Mam nadzieję, że ty również.
1: Oczywiście.
2: No to rozgrzane, gotowe na stanowiskach Natalia Kawałek
1: i Justyna Borycka. Najbliższe 3 godziny w naszym towarzystwie to są hity na Maxa i Taylor Swift już w głośnikach.

0: Ja bardzo lubię takie powroty jak ten Justin Bieber, Nicki Minaj. Numer, który jest z 2012, a powrócił za sprawą tegorocznej Coachelli i tego, że Justin po prostu o sobie przypomniał.
1: No oczywiście.
0: To jest po prostu piękne.
1: Piękne. Można sobie zrobić YouTube party z Justinem Bieberem. Także tak. Dzisiaj, jeśli macie ochotę tak spędzić weekend, Beauty and the Beat za nami w RMF Max, ale będzie jeszcze gość, który totalnie nas rozgrzał tej wiosny. Tame Impala i Jenny z numerem Dracula. To za chwilę w głośnikach, więc gdziekolwiek jedziecie, zostań z nami.
2: Max. Ogłoszenie RMF Max.
3: Tego nie da się pomylić z niczym. Tak właśnie wygląda poranek w RMF Max.
1: Oskar Pietuszewski, nasza nadzieja polskiej piłki. To w ogóle ma ciekawe życie, chłopak. W sobotę wywalczył ze swoim klubem mistrzostwo Portugalii. A w poniedziałek zasiadł do matury z języka polskiego. O. Dzisiaj o 9:00 zasiądzie do matematyki.
4: Szkoda, że zamknęli kolegium humanum, bo od razu ogarnął magisterkę. Już
5: śmiej się od samego rana.
3: Wstawaj, nie udawaj. Od poniedziałku do piątku, już od 5:30.
5: Tylko w RMF Max.
2: Ogłoszenie RMF Max.

0: Jest klimacik Even i Hollow w RMF Max. No a dzisiaj można sobie zrobić muzyczny wypad do kina, słuchajcie.
1: I to też z bardzo fajnym klimacikiem, chociaż klimacikiem zmiennym. Na pewno trochę nas zaczaruje, ale porwie do tańca i do skakania. Nie wiem, jak usiedzicie w fotelach kinowych, ale próbujcie na koncercie Billie Eilish, który od 8 maja w kinach jest. I to jest piękna podróż, piękny koncert, który ma prawie 2 godziny, a został wyreżyserowany, uwaga, przez Jamesa Camerona, czyli
0: przez
1: tempa...
0: Czy jest tam Kate i Leo?
1: Nie wiem, ale chętnie się przekonam. Natomiast plakat jest bardzo niebieski, więc ja mam skojarzenia z Avatarem od razu. Mm-hmm. Nie wiem, czy to będzie wszystko fontem Papyrus, ale ja chciałam to zobaczyć.
0: Totalnie. No w ogóle jakoś tak modnie się ostatnio zrobiło, żeby chodzić na koncerty do kina. Bo...
1: No ja w tym roku już byłam 2 razy, także
0: girl. A na kim byłaś?
1: Między innymi na 21 Pilots. Bardzo to było dobre, bardzo to było ciekawe. Także ja polecam koncerty w kinie, bo to jest experience, to jest przeżycie i zawsze macie miejsce siedzące. Raczej się nie spóźnicie.
0: No i bilety
1: dobra
0: też.
1: Widoczność.
0: Trochę tańsze jednak mimo
1: ale
0: wszystko.
1: Ale tylko troszkę.
0: Tylko troszkę. No to jeszcze zrobimy wam smaka. Billie Eilish w RMF Max.

0: klasyczki, to my lubimy. Prayer in C w remiksie Robina Schulza. Gdybyście chcieli Robina Schulza w tym roku na żywo usłyszeć, zobaczyć, bawić się na jego imprezie, no to Ibiza. To jest ten kierunek. Tam od 16 maja każda sobota, no to będzie piękne lato.
1: No i trzeba przyznać, że Prayer in C brzmi już tak, jakby na tej Ibizie się było, słuchajcie. Mm-hmm. Ale za chwilkę jeszcze trochę klimatów disco w RMF Max. Będzie Kungs z numerem Galaxy. Kungs też na Ibizę wpadnie, ale dopiero pod koniec sierpnia, natomiast teraz w trasie po Stanach. No, to nieco dalej. Bliżej będzie w RMF Max. Zostańcie z nami. Max.
2: Reklama. Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody. Skoda. Bo w Media Expert
3: taniej masz. Barbara, a co ty tam tak w tym telefonie robisz?
4: Oszczędzam.
3: O, a ile?
4: 200 zł w apce Media Expert. Ty

0: start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
1: Bo w MediaExpert taniej masz.
2: Twój ogród rozkwitnie dzięki szkółce drzew i krzewów ozdobnych Tkaczek, ogrody i balkony. Przyjedź do nas po kwiaty, byliny, trawy ozdobne, drzewa i krzewy liściaste oraz iglaste. Zapewniamy korzystne ceny i fachowe doradztwo. Jeśli chcesz, oferujemy dowóz zakupów pod wskazany adres. Zapraszamy do szkółki Tkaczek, ogrody i balkony. Na Sierowo Dziurawieniec 17, tylko 10 minut od Ciechanowa. Telefon 889 070 928.
3: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
4: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
5: Mama była smutna i zmęczona.
3: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
6: Zdrowit. Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
7: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
8: I po reklamie.

0: to dobre tempo, to Forever and a Day w RMF Max. A teraz, moi drodzy, dobre tempo koncertowe, można powiedzieć, ma pewien młody dżentelmen, którego uwielbiamy tutaj w naszej redakcji, Wiktor Waligura. To jest bardzo sympatyczny chłopak, który ostatnio, uwaga, zagrał support przed Alvaro Solerem. W Polsce.
1: Nie zrobiłabym tego połączenia tak sama w swojej głowie, ale ja teraz jak o tym myślę, to brzmi całkiem nieźle. Kto
0: pasuje,
1: wie? Może z Wiktora taki drugi Alvaro Soler, tylko polski, nam jeszcze wyrośnie. Zobaczymy.
0: Trzymamy kciuki.
1: Tymczasem, jeśli jeszcze nie znacie, nie kojarzycie, no to cztery pory roku właśnie Wiktora Waligury teraz w RMF Max. Można dać głośniej. Na niedzielkę idealnie.

0: Armin van Buuren z pięknym klasykiem, to In and Out of Love w RMF Max. I teraz przepraszam, ale naprawdę przypomniała mi się historia.
1: No to dawaj, jak jest dobra, to opowiadaj.
0: Chciałabym serdecznie pozdrowić tatę mojej koleżanki z podstawówki, który kiedyś, jak dostałyśmy mandat za jazdę bez biletu komunikacją miejską, no bo sobie zapomniałyśmy, a skończył nam się miesięczne, to spojrzał na ten mandat i powiedział, a co to Armin van Buuren jechał tym autobusem, że takie drogie bilety były?
1: Pamiętam to jest przepiękny suchar, ale no, nie wiem, ile kosztują bilety na Armina, ale myślę, że to może być w podobnych cenach.
0: Może
1: albo nawet
0: podobnych.
1: Drożej.
0: Tak jest. No pięknie wam gramy, słuchajcie, w RMF Max. Będą też nowości za chwilę Ilenium w głośnikach tuż po godzinie 15, więc zostańcie z nami. RMF Max. RMF
2: Max. Reklama. Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
3: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smukły smartfon Google Pixel 10a z Gemini AI. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2340

0: dużo większą pewność siebie.
1: Nasz wykładowca okazał się fanem piłki nożnej, tak jak my, i co piątek przychodziliśmy na zajęcia w koszulkach piłkarskich.
0: Wchodziłam na UKSW z marzeniami, a wyszłam z kluczami do własnej klasy.
2: Te historie zaczęły się od jednej decyzji. Wybierz Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego i stwórz swoją historię. Więcej na ukswu.edu.pl/twoje-studia. UKSW. Wiemy, że jesteś kimś.
3: Tu słone powietrze smakuje lepiej. Liczą się kroki, które dzielą cię od plaży. Żeby złapać falę, nie musisz jej gonić. Cierpliwie czekają na ciebie zachody słońca. Nie może cię to ominąć. Odkryj gminę Władysławowo.
4: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenia, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
5: Na co dzień prowadzę cukiernię. Jeśli miałbym zdradzić swój sekretny składnik, który pomógł mi w biznesie obniżyć koszty, to byłoby to przeniesienie mojego starego kredytu do Alior Banku.
6: Przenieś do nas kredyt firmowy na bieżącą działalność i płać mniej. Marże obniżamy nawet o 50% i nie pobieramy prowizji za przyznanie kredytu. Decyzja o przyznaniu finansowania zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca czerwca tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
7: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. Z Chery zyskujesz podwójnie. W mieście jeździsz tanio i cicho, a w trasie masz pełną swobodę. Odbierz Tiggo 7 lub Tiggo 8 z korzyścią do 25 tysięcy złotych, w tym ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery.
8: Poranek to prawdziwy roller coaster emocji. Ogarniamy się razem i dajemy sobie mnóstwo powodów do radości. Wstawaj, nie udawaj, od 5.30 w RMF Max. Słuchaj, baw się razem z nami, bierz udział w porannych konkursach i wygraj 4 bilety do Energylandii.
9: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
10: Szukasz akcji? Prime Video rozpala napięcie. Istnieją złoczyńcy, którzy zamiast walczyć, wygłaszają monologi, jak w finale The Boys.
11: Mógłbym ci wyrwać ręce, żebyś powiedział.
10: I strzelaniny, w których amunicja nigdy się nie kończy, jak w przezabawnym thrillerze Ekipa Wyburzeniowa.
11: Super.
10: Większa dawka akcji? Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
12: Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD kupujesz jeden wymarzony prezent, a drugi zgarniasz nawet za złotówkę. Topowe smartfony? Są! Nowoczesne akcesoria? Czekają! Hulajnogi, o których marzą dzieci? Mamy to! Nie czekaj na ostatnią chwilę! Szczegóły, w tym informacje o produktach objętych promocjami i regulaminy w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
13: I po reklamie.

0: Somebody Back to Friends za nami, a to już godzina 15 w niedzielę w RMF Max. Jak tam wasze majówkowe weekendy? Bo tak troszeczkę nam temperatury spadły.
1: No ja mam, słuchaj, nawet gorsze pytanie. Jak tam matury? Czy ktoś jutro ma maturę może?
0: Ajajaj.
1: I tutaj się stres mógł dopiero pojawić, bo temperatura to jest pikuś, ale matura, kochana, to jest rzecz.
0: Zapnijcie pasy, bo jutro rozszerzona matematyka, więc będzie się działo, ale póki co my stres jeszcze redukujemy w RMF Max. Teraz Magnetic, a z wami Justyna Borycka
1: i Natalia Kawałek.

0: relaksu niedziela jest od odpoczywania, ale również od aktywności fizycznej. Zabrzmiało to poważnie, ale my wam podrzucamy takie hity w RMF Max, żeby dobrze się też biegało, a ten kawałek nadaje się do tego idealnie. To Alesso i Destiny w RMF Max.
1: Dzisiaj jest jeszcze okazja, żeby tak pobiegać sobie też w grupie, drużynowo, bo jest kilka biegów w ten weekend, słuchajcie. Dzisiaj na przykład w Gdańsku Wings for Life 2026. W Bydgoszczy też Botaniczna Piątka. Rawicki Festiwal Sportu. To dopiero za tydzień, więc no słuchajcie, dzieje się tych imprez biegowych w Polsce. Jest mnóstwo. Jeśli nawet jeszcze nigdy nie spróbowaliście takiej trójki albo piątki przebiec, to słuchajcie, no usłuchawki teraz na uszy. Za chwilę u nas Pink Panthers i Zara Larsson. No i spróbujcie, zobaczymy, co się stanie.
0: Spróbujcie, co wam szkodzi i najwyżej wyplujecie swoje płuca i stwierdzicie, nigdy więcej już w życiu nie będę biegać nawet na autobus. I to też warto zrobić, bo być może po prostu odkryjecie siebie. Ja tak. Na przykład już nie muszę odkrywać. Ja wiem, że bieganie nie jest dla mnie i to też jest okej.
1: Okay. To jest okej, kwiatuszku.
0: Tak. RMF
2: Max. RMF Max. Reklama. Dziękuję Basiu za wspólny spacer, a teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
3: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
2: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
3: Litorsal Senior?
2: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
4: Zdrowit. Twój ogród rozkwitnie. Dzięki szkółce drzew i krzewów ozdobnych, tkaczek, ogrody i balkony. Przyjedź do nas po kwiaty, byliny, trawy ozdobne, drzewa i krzewy liściaste oraz iglaste. Zapewniamy korzystne ceny i fachowe doradztwo. Jeśli chcesz, oferujemy dowóz zakupów pod wskazany adres. Zapraszamy do szkółki tkaczek, ogrody i balkony. Na Sierowo Dziurawieniec 17, tylko 10 minut od Ciechanowa. Telefon 889 070 928.
5: Szukasz niebezpieczeństwa? Prime Video rozpala adrenalinę. Poczuj pożądanie tak gorące, że uruchamia czujki dymu. Zanurz się w nowym mrocznym romansie 56 dni.
6: Niektórzy ludzie są sobie pisani.
5: I zobacz złoczyńców, którzy za nic nie chcą leżeć martwi. W makabrycznym thrillerze kryminalnym Cross sezon drugi.
7: Ten zabójca nie popełnia błędów.
5: Większa dawka smolistego mroku. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
8: Niemożliwe to nie przeszkoda, to wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
9: Zbliża się Dzień Mamy. Idealny prezent dla swojej znajdziesz w salonach Apart i na apart.pl. Teraz jest doskonała okazja, bo w Apart Diamond Club do 30 czerwca kupisz drugi i każdy kolejny tańszy produkt z podwojonym rabatem.
10: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
11: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
12: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
13: Mama była smutna i zmęczona.
11: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
4: Zdrowit.
14: I po reklamie.
4: Wyj głośniej.

0: I jego sezon w RMF Max. No właśnie, sezony to można różnie rozumieć. Może być bardzo sezon letni, sezon wiosenny, ale też sezon serialu. Ja właśnie skończyłam drugi sezon serialu Awantura na Netflixie.
1: O, proszę bardzo, no.
0: I bardzo polecam. Tam Oscar Isaac, Carey Mulligan w rolach głównych między innymi. No i to trzyma w napięciu mega, słuchajcie. Na niedzielę idealnie.
1: Ja ich uwielbiam. Jeszcze tego serialu nie widziałam, ale totalnie mam to w takim razie na liście do nadrobienia. Ja natomiast jestem teraz totalnie wkręcona w testamenty. To dla tych, którzy lubią opowieści podręczne, kojarzą ten serial. Być może to, co tam się dzieje w opowieściach podręcznej, już was nie interesuje, ale testamenty. To jest ciekawa rzecz, bo z zupełnie innej perspektywy, nie chcę za wiele zdradzać, ale no, będziecie bawić się naprawdę nieźle.
0: Jest, słuchajcie, co nadrabiać. Jakoś tak wyszło, że teraz na wiosnę jest tak, że w sumie można przebierać w tych propozycjach zupełnie bez liku, a czasami nie ma co oglądać, nie?
1: Tak, szczególnie, że teraz na wiosnę pojawiają się rzeczy czasem zupełnie z zaskoczenia, na przykład ten dodatkowy odcinek The Bear.
0: Tak,
1: co nie? Widziałaś już?
0: Nie, jeszcze nie.
1: Ja też jeszcze nie, ale myślę, że dzisiaj wieczorem sobie to nadrobimy.
0: No to już jakieś propozycje macie. To jest RMF Max, Eben z numerem Hertz, teraz w głośnikach, a wieczorem, wiadomo, coś się odpali.

0: kalifornijskie dziewczyny są dzisiaj z nami w RMF Max. Katy Perry i California Girls oczywiście, a my tak sobie, no chyba trochę późno, bo przed godziną 16 dopiero zerkamy w kalendarz, a tutaj są święta wyjątkowe, dzień za łzy, także wszystkiego najlepszego dla nas oczywiście,
1: tak.
0: Ale jest też dzień tocznia.
1: To jest rzecz, która bardzo zwróciła naszą uwagę i mam wrażenie, że to jest najważniejsze święto w roku, przynajmniej dla fanów seriali medycznych, bo toczeń, mimo że ja do tej pory nie wiem, co to jest tak do końca, to wiem, że pojawi się w następnym odcinku dowolnego serialu.
0: Tak, no Dr. House zawsze mówił, nie, że o, to, tak, to może być toczeń.
1: Ale w The Pit chyba też było, tak mi się wydaje.
0: Tak?
1: No, no na dobre i na złe nie kojarzę,
0: aha,
1: ale oni mają sporo do nadrobienia po prostu.
2: No. Max. Ogłoszenie RMF Max.
3: No i wszystkie brokaty, cykiny, gwiazdeczki, ploteczki i pozamiatane. Nic nie trafia pod dywan. Ogarniamy wszystkie różowe sensacje na bekowo. Różowy dywan. W niedzielę po 16 w RMF Max.
2: Ogłoszenie RMF Max.
4: Reklama. Ależ śmiga ten nowy laptop Marian.
3: Prawda?
4: No.
3: A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko co trzeba podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
4: No kto, no wiadomo. Ci panowie z Media Expert.
5: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
7: Czaisz, że taki pasterz czytał owcom kryminały i tak się wkręciły, że zaczęły prowadzić własne śledztwo?
8: To przecież to jest ten film teraz.
7: Serio?
8: Skito!
9: Nowy film twórców Minionków. Sprawiedliwościowiec. Humor, zwroty akcji, śledztwo kryminalne i owce. Zabierz stado do kina już od 8 maja.

0: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
2: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
1: Serio? Też na wysokie kwoty?
2: Tak, na małe i duże. Na co ty?

0: Probiotium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
1: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
0: Lasium 50+, dla wsparcia mikroflory i wątroby.
2: Zdrowid.
3: I po reklamie.
2: Gramy.
4: Nie oceniamy.
2: RMF Max. Mazowsze, Ciechanów, Mława, Płońsk.

0: Aha, mniej więcej tak sobie to podsumowujemy, bo tak, wszystko już tutaj pozbierałyśmy, jesteśmy spakowane i możemy się zawijać i korzystać jeszcze z niedzielnego wieczoru, który przed nami się powoli rozwija. Także my się powoli żegnamy. Natalia Kawałek.
1: Justyna Borycka, ale zostawiamy was w dobrych rękach, bo za chwilę tutaj podobnie dobry duet jak Rosey i Bruno Mars, czyli Karolina Kowalska i Mateusz Marek. Rozwijają różowy dywan, będą sprawdzać, co tam w świecie show biznesu się dzieje. No, wybawcie się przy tym dobrze. Miłej niedzielki życzymy.
2: Reklama. Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
3: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Samsung, funkcje AI, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2499. Z kodem taniej aż o 1000 zł.
5: Szykuj się na Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji. Tysiące markowych produktów do minus 50% tylko dla smartowiczów już od poniedziałku. A jak nie masz Allegro Smart, to wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
6: Tu słone powietrze smakuje lepiej. Liczą się kroki, które dzielą cię od plaży. Żeby złapać falę, nie musisz jej gonić. Cierpliwie czekają na ciebie zachody słońca. Nie może cię to ominąć. Odkryj gminę Władysławowo.
7: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
8: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
9: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych, umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
10: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
11: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
12: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
13: A właśnie, że pasuje.
14: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
15: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU. Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
16: I po reklamie.

0: dachu wieżowca RMF Max wylądował właśnie helikopter i wysiedli z niego prowadzący ten program Karola Kowalska i Mateusz Marek, którzy zapraszają Was do świata gwiazd na różowy dywan.
1: Dzień dobry, proszę się przygotować do matury z plotek.
2: O, mamy różowe długopisy już dla Państwa, bardzo proszę.
1: Ale nic się nie boimy, bo zdajemy razem, mało tego, jesteśmy przygotowani i można ściągać. To będzie najfajniejsza matura, w której możecie wziąć udział na różowym dywanie. Jak zwykle mamy dla Was super porcję newsów ze świata show biznesu, plotek, co tam ci influencerzy odwalili.
2: No, brzmi tak, jakbyście chcieli po prostu z nami być przez najbliższe 3 godziny.
1: I pierwsza piątka jest na zachętę.

0: Tego numeru nigdy dosyć. Don't be so shy w RMF Maxi. I Money, za chwilę Alex Warren, a u nas tymczasem
1: matura.
0: Dzisiaj matura.
1: Matura, kochani, matura ze Skolima, poziom podstawowy. Proszę bardzo, słuchamy wszyscy, wymyślamy, ile zagrał Skolim koncertów w majówkę.
0: A jak... teraz mamy otwarte odpowiedzi czy zamknięte? ABC?
1: Może się pomylić o 17, bo on dużo gra, więc jak myślisz?
0: No powiemy wam, no 10 koncertów zagrał w majówkę. I moglibyśmy to rozłożyć na czynniki pierwsze i sprawdzić jeszcze, ile zagrał w każdy z dni majówki.
1: Czy porówno sobie podzielił, tak. Czy, ale nie będziemy wam tym zaprzątać głowy.
0: No dużo generalnie, 10 koncertów w majówkę, mega dużo.
1: Tak, bo Skolim jest świetny z matematyki, a to co jeszcze potrafi zrobić, to wycisnąć z 3 dni majówki 5 dni.
0: Czyli zrobić to, co każdy z nas by chciał.
2: Różowy dywan w RMF Max.
3: Reklama.
4: To co, Angela? Idziemy na rower?
3: Ale mój stary już nie daje rady.
4: To czas na nowy. W Media Expert znajdziesz idealny rower dla siebie. Zobacz sama.
3: Racja. Cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, trekkingowe. O, i mają elektryki. To coś dla mnie.
4: Mówiłem. I możesz wziąć wygodnie na raty. Do 50 rat 0%, pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
5: Kup w Media Expert w promocji rower idealny dla siebie i zyskaj nawet 500 zł rabatu na kolejne zakupy. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki taniej. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Quicksilver, Roxy, Americanos, Spider i wiele innych. T-shirty od 39 zł, spodnie od 79 zł, a bluzy już od 99 zł. Zajrzyj do Worldbox i odkryj światowe marki taniej.
7: Szukasz miłości? Prime Video rozpala uczucia. Poczuj muśnięcie palącego pocałunku w cudownie romantycznym hicie Kochaj mnie, kochaj mnie.
8: A w tobie?
7: I chemię romansu, który wyznacza zasady gry w niebezpiecznie uzależniającym serialu Off Campus. Większa dawka ognistej miłości. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
9: Tuż po przekroczeniu progu UKSW poczułam dużo większą pewność siebie. Relacje z ludźmi na studiach są 10 na 10.
10: Uczelnia zaprosiła bardzo znanego dziennikarza. Każdy na sali chciał z nim chociaż chwilę porozmawiać, ale to właśnie mi udało się z nim nagrać rolkę.
11: A jaka będzie twoja opowieść? Studiuj na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego i otwórz nowy rozdział swojej historii. Więcej na ukswu.edu.pl/twoje-studia. UKSW. Wiemy, że jesteś kimś.
12: Chcesz obniżyć rachunki za energię i korzystać z nowoczesnych, ekologicznych rozwiązań? Projekt doradztwa energetycznego to Twój kompas dobrej energii. Nasi doradcy bezpłatnie pomogą Ci zrozumieć, jak skorzystać z funduszy europejskich i wdrożyć rozwiązania, które zmieniają codzienne życie na lepsze. Wejdź na doradztwo-energetyczne.gov.pl. Kampania finansowana przez Unię Europejską.
13: Co masz?
14: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
13: Chips Lays? Dzięki.
14: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
13: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
14: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
15: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
16: I po reklamie.
2: I hity pod same drzwi.
17: For free.
2: RMF Max. Mazowsze, Ciech

0: powiedzieć, że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: I to są właśnie takie hity, które siedzą teraz, będą siedziały całe wakacje, mam nadzieję, nareszcie. I męskie granie orkiestra w RMF Max.
2: A tymczasem u nas matura z historii sztuki, bardzo proszę, zapraszamy.
1: Z plotek też, co to jest Met Gala? Proszę bardzo, czas mija, pytanie otwarte.
2: Met Gala, no to jest taka gala, która się dzieje w Muzeum Sztuki Nowoczesnej i Współczesnej w Nowym Jorku. Co roku i chodzi o to, żeby wszystkie gwiazdy się tam pokazały w jakichś kreacjach, które są przygotowane wedle jednego głównego tematu tego wydarzenia.
1: Okej, okay. I dlatego patrzę na kalkulator, 98%, bardzo ładnie. Dlatego było teraz o tym tyle newsów, bo tam jest mnóstwo gwiazd, każdy ma jakieś tam swoje kreacje i było o tym mnóstwo zatrzęsienie. Dziękujemy, że mogliśmy wam to wytłumaczyć. Oni tam zbierają pieniądze.
2: Ile zebrali?
1: 31 Dużo? Milionów dolarów w zeszłym roku.
2: No fajnie, ale jakby.
1: Przecież to trzeba włączyć kamerkę w pokoju i streama robić, no.
3: Różowy dywan w RMF Max.
4: Reklama.
3: Wyjdź z domu. Odkryj niesamowite miejsca, które skorzystały z unijnego wsparcia. I to całkowicie za darmo. Sprawdź na funduszowymaj.pl. Funduszowy Maj. Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.
4: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
5: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
4: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
5: Litorsal Senior?
4: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
3: Zdrowit.
6: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
7: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
8: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
7: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
8: A w środku?
7: Ogromny bagażnik, 604 litry.
8: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
7: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera. Kia K4 Kombi już w salonach.
9: Kia. Movement that inspires.
10: To się dzieje naprawdę! Honda ZR-V z rocznika 2025 już od 147 400 zł. Tak! Od 147 400 zł. Zapraszamy do salonów na jazdy testowe Hondą ZR-V. Honda.pl.
11: Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD kupujesz jeden wymarzony prezent, a drugi zgarniasz nawet za złotówkę. Topowe smartfony są. Nowoczesne akcesoria czekają. Hulajnogi, o których marzą dzieci? Mamy to. Nie czekaj na ostatnią chwilę. Szczegóły, w tym informacje o produktach objętych promocjami i regulaminy w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
12: Keno kręci nas już 18 lat.
13: A my się rozkręcamy.
12: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
14: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
15: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
14: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
13: Ale to kręci.
12: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
16: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
17: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
18: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
17: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
18: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
17: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
19: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
10: I po reklamie.
3: To jest RMF Max.
9: Hity na maksa.
3: Mazowsze, Ciechanów, Mława, Płońsk.

0: mówię, tak, nie mówię. Nie, no my zawsze mówimy tak temu numerowi. Kasia Sienkiewicz i Wiktor Dyduła w RMF Max. To jest popołudnie z plotkami, przepraszam, z maturą z plotek, bo oczywiście. Dzisiaj u nas o tym. Jaki temat teraz,
1: geografia,
0: jaki przedmiot?
1: Teraz i zgadnijmy, gdzie jest Dua Lipa. O, proszę bardzo, bo ostatnio dużo podróżuję.
0: Tak.
1: Była wcześniej w Warszawie.
0: Była.
1: A teraz można było ją zobaczyć w Amsterdamie.
0: O, proszę bardzo.
1: Czyli to, blisko, cały czas gdzieś się kręci.
0: Kręci się i tak po prostu, nie, że zawodowo, tylko prywatnie sobie odwiedza różne miejsca. No to bardzo ciekawe. Ciekawe, gdzie będzie w przyszłym tygodniu.
1: Właśnie, bo też trzeba dodać dla urozmaicenia, że może nie wiecie, Dua Lipa urodziła się w Londynie i wychowała, ale pochodzi z Kosowa. Więc biorąc pod uwagę te wszystkie rzeczy, słuchajcie, no jest prawdopodobieństwo, że może być i w Biłgoraju, i w Szamotułach.
2: Różowy dywan.

0: Jakbyście zobaczyli minę Mateusza, jak zagraliśmy ten
1: ile
0: numer.
1: Się otwiera klapę w głowie przy tym.
0: Wspomnie.
1: Morandi Angels w RMF Max.
0: A u nas dzisiaj bardzo dużo maturalnych tematów, między innymi Bagi. Słuchajcie, powiedział, jak mu kiedyś poszła matura, bo to już ma na szczęście za sobą.
1: Tak, i on po prostu jakby w tym klimacie, że nie warto się tym stresować.
0: Mm-hmm. Jasne.
1: Cytuję, w szkole miałem same pały i dwójki, czasem się partnęła trójka, luz, a maturę to se zdałem tak na 50-60% i w ogóle to się nie martwcie.
0: Mm. Kiedyś nauczyciele w ogóle mówili, że jak się nie będziesz uczył, to będziesz zamiatał potem ulicę.
1: Tak.
0: A to jest bardzo potrzebna praca, ja teraz z perspektywy czasu chciałam powiedzieć.
1: Szacunek
0: bardzo.
1: Niezmierny, tak.
0: Na pewno bardziej potrzebna niż kolejny YouTuber.
1: To właśnie, teraz się nie martw. Teraz jak ci nie pójdzie na maturze, to zawsze możesz być, nie wiem, influencerem.
2: Różowy dywan w RMF Max.
3: Reklama. Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
4: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
5: Mama była smutna i zmęczona.
3: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement

0: odzyskaj balans.
1: Zdrowid.
2: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
3: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
2: Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
3: Wygodnie i za darmo.
2: No.
4: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Od poniedziałku do środy filet z polskiego kurczaka z Lady lub w opakowaniu XXL 14,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 5 kilo na osobę, a polskie pieczarki 500 gramów 4,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Twój ogród rozkwitnie dzięki szkółce drzew i krzewów ozdobnych Tkaczek, ogrody i balkony. Przyjedź do nas po kwiaty, byliny, trawy ozdobne, drzewa i krzewy liściaste oraz iglaste. Zapewniamy korzystne ceny i fachowe doradztwo. Jeśli chcesz, oferujemy dowóz zakupów pod wskazany adres. Zapraszamy do szkółki Tkaczek, ogrody i balkony. Na Sierowo Dziurawieniec 17, tylko 10 minut od Ciechanowa. Telefon 889 070 928.
7: K2. To co dziś robimy?
8: Wrażenie detalami. Wyobraź sobie sytuację. Trzecia randka. Romantyczna kolacja w domu. Ona ma na sobie piękną suknię. Ty, drogi garnitur, zdejmujesz buty, a ona widzi skarpetę przetartą na pięcie. Detal niszczy całość. I tak jest z twoim autem. Zadbaj o lśniące felgi z Rotonem od K2. Niech detale grają na twoją korzyść, a ty będziesz robił wrażenie. Roton od K2. Polecam. Szczery Jurek.
7: K2.
9: Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
10: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody.
11: Skoda. Zbliża się Dzień Mamy. Idealny prezent dla swojej znajdziesz w salonach Apart i na apart.pl. Teraz jest doskonała okazja, bo w Apart Diamond Club do 30 czerwca kupisz drugi i każdy kolejny tańszy produkt z podwojonym rabatem.

0: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.

0: No i teraz tak. Ja się tak dobrze bawiłam przy tym numerze, że Mateusz wam musi opowiedzieć o kolejnych tematach w różowym dywanie. Jazzy i Candy Night zaczyna godzinę 17 w RMF Max.
1: U nas jak zwykle ploteczki, ale dzisiaj jest matura z tych ploteczek i temat historia najnowsza. Źle się skończyła historia nocowanki z Julią Wieniawą. Nie wiem, czy pamiętacie.
0: To na Wośpie chyba było zbierane,
1: wystawiła,
0: tak?
1: Wystawiła na aukcję taką imprezę ze sobą, tam, że można spędzić czas, poglądać filmy. I ktoś to wylicytował za 100 tysięcy złotych. I nie zapłacił.
0: Co ty mówisz?
1: Naprawdę
0: bardzo nieładnie osoba, która
1: masakra
0: wygrała.
1: Następne osoby też, które tam były w kolejce, też powiedziały, że już niestety przeznaczyły te środki na coś innego. I się nagle okazało, że z całej tej wielkiej akcji po prostu nie ma nic. No, szkoda ogromna, bo zagrałeś na naszych uczuciach, na Julii uczuciach.
0: No tak.
1: I jak mówi też Jurek Owsiak, no przede wszystkim oszukałeś wszystkie dzieciaki. No, to jest koszmar.
0: No, to jest po prostu nagana od RMF Max.
1: Nagana.
2: Różowy dywan w RMF Max.

0: Zawsze w formie, zawsze na miejscu. Rihanna w RMF Max, jej Disturbia.
1: Wow. I o tej porze u nas, słuchajcie, też no trochę taki nostalgiczny news, bo można sobie kupić, jak ktoś kocha serial Przyjaciele, można sobie kupić, wylicytować za $1000 cena wywoławcza, podpisany przez aktorów scenariusz, jeden z kilku scenariuszy tego serialu. Normalny, taki wiesz, papierowy, że możesz go mieć w domu i sobie czytać na przykład bez końca w kółko. Jak oglądasz na przykład, to możesz sobie też poczytać ten scenariusz.
0: $1000 za ten?
1: No, trochę. Cena wywoławcza, to jeszcze możesz więcej zapłacić.
0: A to nie rękopis, to jest taki wydrukowany.
1: No wydrukowany, ale z podpisami.
0: Aha, no dobra. Nie, no ale to i tak ksero taniej wychodzi. Różowy dywan w RMF
2: Max. Reklama. Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
3: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład nowoczesna lodówka Whirlpool, technologia szósty zmysł, najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2290.

0: Prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
1: Szukasz nowego, najlepszego przyjaciela? Prime Video rozpala magię. Poznaj duet, który kryminalne zagadki rozwiązuje szybciej niż pracę domową w nowym serialu Młody Sherlock.
2: Sherlock Holmes, James Moriarty.
1: I dołącz do przyjaciółek, które walczą i tańczą razem w pełnym akcji thrillerze Zabójcza Pointa.
3: Wyjdziemy stąd. Razem.
1: Większa dawka porywczej przyjaźni? Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
4: Tu słone powietrze smakuje lepiej. Liczą się kroki, które dzielą cię od plaży. Żeby złapać falę, nie musisz jej gonić. Cierpliwie czekają na ciebie zachody słońca. Nie może cię to ominąć. Odkryj gminę Władysławowo.
5: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra. Czekają na was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kart Ekstra przy każdych zakupach.
6: Od poniedziałku do środy cukier biały kup 5 kilo z Kaufland Kart Ekstra, 5 gratis, 10 na osobę. A mleko 3,2% zł 49 za litr przy zakupie 6 z Kaufland Kart Ekstra, 12 na osobę. Kaufland.
7: I po reklamie.

0: gość brzmi ewidentnie, jakby wiedział, co mówi, co nie?
1: Nie. California Love i White 2115. Jak skład 2115 ostatnio brzmiał, możecie sprawdzić na Instagramie RMF Max. No mają chłopaki moc. A tymczasem u nas...
0: W różowym dywanie jest matura z plotek. Mhm. Taki temat maturalny z 2050. Jak Szczęsny namówił Jamala na udział w live'ie Łatwogęga. No.
1: Bardzo proszę.
0: Słuchajcie, odpowiedź otwarta. Przyznamy procenty tutaj za odpowiedź. No, że po prostu okazuje się, że po prostu podszedł i powiedział, hej, wystąpiłbyś, bo tutaj jest taki live i pokazał mu. I on powiedział, no dobra, dobra. Czyli super.
1: Super, no zrobił to, co każdy z nas w robocie by zrobił. Tylko, że my moglibyśmy na przykład Andrzeja poprosić albo jakąś Sabinę o dołożenie papieru do drukarki. Hej, zrobisz to? No zrobię, no.
0: Najważniejsze jest po prostu się normalnie zapytać. Różowy dywan.

0: Halo, halo, to do nas
1: proszę,
0: dzwoni. Halo, to Harry Styles.
1: O, to dobrze, że odebrałam.
0: Ten imprezowy gość i Saya z Dłos z RMF Max oczywiście.
1: To jest Różowy Dywan. Dzisiaj was przepytujemy z plotek maturat. Tutaj jest z plotek maturat, tymczasem z przedsiębiorczości tak, nam się trafiła. Taki tak, przedmiot.
0: Bo Friz się podzielił w tym tygodniu mega dramatycznym wyznaniem.
1: Słyszałam.
0: Że on jako taki 20-latek zarabiał mnóstwo pieniędzy, setki tysięcy złotych i to ojej, jakie
1: strasznie ciężkie.
0: No,
1: całe szczęście, że nikt z nas prawie tego nie musiał doświadczać.
0: No bo to stres, no bo to się tylko tak wydaje, że to się tak prosto wydaje.
2: Różowy dywan w RMF Max.
3: Reklama.
4: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
5: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
4: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
5: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
4: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
7: Po raz pierwszy usłyszałam to w Maxie.
8: Znałem to już.
7: Dzięki RMF Max.
9: To tego się słucha.
7: Max jest pierwszy. Wiadomo, co jest i co będzie hitem.
9: Też bądź pierwszy. Świeże hity. Hot Bands Extra. Od poniedziałku do piątku po 20:00. Tylko w RMF Max.
10: Sponsorem programu Hot Bands jest producent naturalnej wody mineralnej. Kryniczanka.
11: Co masz?
12: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
11: Chips Lays? Dzięki.
12: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
11: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
12: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
13: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
14: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
15: Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD kupujesz jeden wymarzony prezent, a drugi zgarniasz nawet za złotówkę. Topowe smartfony są. Nowoczesne akcesoria czekają. Hulajnogi, o których marzą dzieci? Mamy to. Nie czekaj na ostatnią chwilę. Szczegóły, w tym informacje o produktach objętych promocjami i regulaminy w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
16: I po reklamie.
17: Najlepiej zmiksowana playlista.
18: Say no more.

0: Tak fajnie gramy w RMF Max po to, żeby wam się czasami za bardzo nie chciało czegoś jeszcze o tej porze robić. Spokojnie, narobimy się przez cały tydzień. Yearbook i Graceland w RMF Max. Różowy dywan u nas dzisiaj.
1: Matura z plotek, kochani. Maturka. Pytania są proste i teraz wiedza o społeczeństwie. Co na zębach ma Maja Rutkowski? Proszę bardzo, Karola, opowiadaj.
0: No to zgodnie z informacjami, które posiadam, Maja Rutkowski, czyli żona Krzysztofa Rutkowskiego, założyła sobie na zęby złoto i rubiny, słuchajcie. I to jest podobno nazębna biżuteria.
2: Piękne,
0: no
2: piękne.
0: Tak, no.
2: Świeci się.
0: Mhm. No błyszczy, zdecydowanie widać pieniądz. No i w ogóle ja sobie myślę, że super, bo jak teraz mąż patrzy na uśmiech ukochanej,
1: tak,
0: to od razu widzi to, co ma najcenniejsze.
1: O, ja też mam taką piękną biżuterię na zębach, tak? Wiesz? Wystarczy, że zjem precla z makiem.
3: Różowy dywan w RMF Max.
4: Reklama.
5: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
4: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
5: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
4: Ach, ci panowie z Media Expert.
5: Prawda?
3: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
7: Można poinformować po prostu.
8: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
9: No w sumie.
10: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
11: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
12: Szukasz fajnych miejsc na weekendowy wypad? Poznaj te, które powstały i rozwijają się dzięki funduszom europejskim. To całe mnóstwo świetnych atrakcji. Śledź nasze socjale i słuchaj RMF Max od poniedziałku do piątku po 16.30. Dowiedz się więcej i wygraj głośnik mobilny.
13: Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.

0: przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.

0: Ja się w ogóle nie dziwię, że świat zwariował na punkcie tego numeru. To jest jedna z lepszych rzeczy tej wiosny. Dracula w RMF Max i różowy dywan, z czego teraz matura u nas?
1: No, kochani, teraz będą zajęcia dodatkowe, wyrównawcze z Love is Blind, bo ruszyła polska edycja.
0: Poproszę, ja jeszcze nie widziałam, to mi opowiedz.
1: Tłumaczymy. To jest taki program, że tam ludzie randkują, ale się nie widzą i tam rozmawiają i z tej rozmowy może dojść do miłości. No i jest już pierwsza afera po pierwszych odcinkach.
0: Tak? O co chodzi?
1: No bo tam jedna para rozmawiała, fajnie było, tam dziewczyna się już trochę bardziej zaangażowała.
0: Tak.
1: I na rozmowie też zamówił dla niej ten partner, czekolada tam była od niego w prezencie.
0: O, to miło bardzo.
1: Tak, fajnie. Rozmarzona jadła tą czekoladę, a na końcu rozmowy on jej powiedział, że no ale też będzie, że by się nie zdziwiła, bo też inna dziewczyna
0: miała. Na końcu rozmowy jej dopiero powiedział?
1: Tak, i ona powiedziała, że jak tak, to ona to wszystko chrzani, nie będzie i nie ma czegoś takiego, że albo jest jedna top one, albo nic.
0: No co to z wszystkim czekolady kupować na całą rodzinę?
1: No i to jest, kochani, nasz wniosek na dzisiaj. Zapisać sobie, jak częstujesz, to wszystkich albo nikogo.
2: Różowy dywan w RMF Max.

0: Człowiek to się tak zasłucha, że aż nawet nie wiem, o czym myślałem przez dłuższy. To, ale to świetny numer Dinoro i In My Mind w RMF Max w różowym dywanie.
1: Wracamy na ziemię, bo to jest matura dzisiaj.
0: Matura z plotek, u nas jak zawsze te tematy show biznesowe.
1: Ja teraz mam pomysł, jaki to jest przedmiot. Stosunki międzynarodowe. Nie wiem, dlaczego międzynarodowe, okay. Ale międzyludzkie mi tu nie pasują.
0: Dyplomacja, negocjacje. Kochani, Filip Heiser ma młodszą dziewczynę.
1: Tak,
0: to po
1: sporo.
0: Prostu jest duża różnica wieku, nie o to chodzi. Chodzi o to, że miał spotkanie swoje w Krakowie, takie z książką. Takie,
1: no promował swoją książkę, tak. No tak. I zabrał tam też dziewczynę.
0: No i nagle z tłumu, tam czy macie jakieś pytania, a z tłumu wstaje mama tej dziewczyny. I mówi, dlaczego pan izoluje córkę od nas? I się zrobiło trochę...
1: No, kwas generalnie lekki.
0: Krzywo, więc cieszymy się, że jesteście na bieżąco dzięki nam z takimi sytuacjami. No i powiem wam tak, no jak to tak wygląda teraz, no to na Wigilii się też chyba nie dogadają.
1: Dobrze, jeszcze pół roku zostało.
2: Różowy dywan w RMF Max.
3: Reklama.
2: Wyjdź z domu, odkryj niesamowite miejsca, które skorzystały z unijnego wsparcia. I to całkowicie za darmo. Sprawdź na funduszowymaj.pl. Funduszowy Maj. Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej. Twój ogród rozkwitnie dzięki szkółce drzew i krzewów ozdobnych, tkaczek, ogrody i balkony. Przyjedź do nas po kwiaty, byliny, trawy ozdobne, drzewa i krzewy liściaste oraz iglaste. Zapewniamy korzystne ceny i fachowe doradztwo. Jeśli chcesz, oferujemy dowóz zakupów pod wskazany adres. Zapraszamy do szkółki tkaczek, ogrody i balkony. Na Sierowo Dziurawieniec 17, tylko 10 minut od Ciechanowa. Telefon 889 070 928.
4: K2. To co dziś robimy?
5: Wiosnę w aucie. Co pozostaje nam po zimie? Nietknięty karnet na siłownię? Po noworocznych postanowieniach w pakiecie z wyrzutami sumienia. Sól drogowa na butach, jakbyście oprowadzali po wieliczce. Skrobaczka do szyb grzechocząca w schowku. I zapach z klimatyzacji. Obudź ją na wiosnę z Klima Fresh od K2. Szybka akcja i klimatyzacja w twoim aucie przyjdzie z trybu o matko na o panie. Klima Fresh od K2. Polecam. Szczery Jurek.
4: K2.
2: Poranek to prawdziwy roller coaster emocji. Ogarniamy się razem i dajemy sobie mnóstwo powodów do radości. Wstawaj, nie udawaj, od 5.30 w RMF Max. Słuchaj, baw się razem z nami, bierz udział w porannych konkursach i wygraj 4 bilety do Energylandii.
6: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
7: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
8: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
9: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smartwatch Amazfit Balance 2XT. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 849 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej o 150 zł.
10: Co masz?
11: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
10: Chipsy Lays? Dzięki.
11: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
10: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays.
12: A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
11: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
13: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z pół litrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.

0: jak coś tak dobrze brzmi, no to wiadomo, że macie włączone RMF Max. Ellie Goulding u nas przed momentem, a w różowym dywanie teraz matura z wychowania fizycznego, bardzo proszę.
1: Tak, tak, plotki. Plotki, ale WF, to jest świetne połączenie. Kochani, no jakby to wszystko objąć jednym zdaniem. No jest program Królowe Przetrwania. Jak nie oglądacie, no to wam wytłumaczymy, że tam po prostu są dziewczyny i w dżungli. Tak,
0: jedzą dziwne rzeczy, robią dziwne rzeczy,
1: biegają,
0: płaczą,
1: skaczą, w błocie się tarzają.
0: Przyjemne.
1: Tak.
0: No zwłaszcza dobrze się ogląda.
1: Przez to, że są też najczęściej po prostu młode, wysportowane i eleganckie, to tym chętniej się ogląda, jak są w błocie i w dżungli.
0: Okej, okej. No i jest jakaś drama podobno.
1: Tak, no bo tam się oczywiście też chodzi o to, że tam się kłócą. No i jak naprawdę, no to wszystkie na końcu wsiadły na jedną, tak powiedzmy, to skróćmy, że...
0: To nieładnie tak, no, dziewczyny nieładnie przeciwko dziewczynie. Bardzo nieładnie.
1: No i tam się, i tutaj teraz są skargi, że to już przekroczyło wszystkie granice i że wszystko wszystkim można się nie lubić, ale żeby aż tak jechać po sobie, to nie wypada.
0: Pała.
1: Ale jest jedna recepta na to. Tak. Wystarczy zmienić tytuł programu z Królowej Przetrwania na Królową Gnojenia na przykład.
2: Różowy dywan w RMF Max.
3: Reklama.
4: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
3: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
5: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
3: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
5: Litorsal Senior?
3: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
6: Zdrowit. Czaisz, że taki pasterz czytał owcom kryminały i tak się wkręciły, że zaczęły prowadzić własne śledztwo?
7: To przecież to jest ten film teraz.
6: Serio?
7: Bez kitu.
8: Nowy film twórców Minionków. Sprawiedliwościowiec. Humor, zwroty akcji, śledztwo kryminalne i owce. Zabierz stado do kina już od 8 maja.
9: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
10: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
11: Mama była smutna i zmęczona.
9: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
6: Zdrowit.

0: spróbuj za darmo.
1: Jak tak, to Allegro.
2: Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD kupujesz jeden wymarzony prezent, a drugi zgarniasz nawet za złotówkę. Topowe smartfony są. Nowoczesne akcesoria czekają. Hulajnogi, o których marzą dzieci? Mamy to. Nie czekaj na ostatnią chwilę. Szczegóły, w tym informacje o produktach objętych promocjami i regulaminy w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
3: I po reklamie.

0: No, buja. I nie musisz mieć Ferrari tak naprawdę, żeby się dobrze w tym poczuć, bo to jest James Hype i jego Ferrari RMF Max.
1: A o tej porze u nas temat motoryzacyjny. O. W różowym dywanie, bardzo proszę. Piotr Gąsowski.
0: Wypadek miał.
1: Miał wypadek, tak.
0: O, dramatycznie to zróbmy tak. Miał wypadek, co się stało? No, no nic, no wjechał skuterem do rowu. No.
1: Wszyscy cali?
0: Wszyscy, to jest okej. Okay. No, w Hiszpanii był, wypożyczył skuter, do kolegi jechał do Dowbora i na skróty chciał przejechać i wjechał do rowu, rozwalił szybę, lusterko.
1: A ktoś mu pomógł?
0: No, Dowbor mu pomógł. No, taka historia, no kochani, no my tym musimy żyć, no.
1: No i co, no, my byśmy tak zwykli ludzie mieli co, koszty, jakieś tam ubezpieczenie.
0: Problemy.
1: A oni co? No mają po prostu fajny content.
2: Różowy dywan.

0: hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, tutaj RMF Max Olivers za nami, no i za nami też matura. Słuchajcie, fantastycznie sobie poradziliście. Naprawdę.
1: Cały czas w różowym dywanie mieliśmy dla was różne zadania z plotek i matura została przez was obroniona na... procent 99,9.
0: No to lepiej będzie może. Wielkie
1: i to z rozszerzenia. Bardzo było nam miło przeprowadzić ten egzamin. Pani profesor Karolina Kowalska.
0: Pan profesor Mateusz Marek. Zgadza bardzo się. Wam dziękujemy. No i co? No trzymamy kciuki za tych, którzy taką prawdziwą maturę piszą jutro znowu, bo to przecież maturalny maraton trwa. No i cóż, no słyszymy się w kolejną niedzielę w różowym dywanie.
1: Trzymajcie się. Do usłyszenia.
0: Pa.
2: Różowy dywan w RMF Max.
3: Reklama.
4: Szukasz akcji? Prime Video rozpala napięcie. Istnieją złoczyńcy, którzy zamiast walczyć, wygłaszają monologi, jak w finale The Boys.
5: Mógłbym ci wyrwać ręce, żebyś powiedział.
4: I strzelaniny, w których amunicja nigdy się nie kończy, jak w przezabawnym thrillerze Ekipa Wyburzeniowa.
5: Super.
4: Większa dawka akcji? Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
6: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
7: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
6: A, no i merci bardzo.
8: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
10: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
9: Latium?
10: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
9: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
10: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
11: Zdrowid.
12: Po południu działamy według ściśle ustalonego planu.
11: Po południu? Jedziemy dalej na spontanie i zróbmy coś dla samej fabuły.
13: Ogarniamy dobre popołudnie. Do auta, na miasto, według planu i dla fabuły. I wszystko gra. W tygodniu po 13 w RMF Max.
14: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Erste Bank Polska. Wierz w siebie.
15: Są drogi, które znasz i te, które dopiero odkryjesz. Poczuj moc elektrycznego wspomagania e-Plus System. Odwiedź jeden z 18 salonów Giant Store. Wybierz rower Giant lub kobiecą markę Leaf i poczuj różnicę. Do zobaczenia na trasie.
16: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo. I po reklamie.

0: Pink Panthers, Zara Larsson i Stateside. Takim numerem witamy się z wami w programie Max Reels.
1: Dobry wieczór, to jest Filip Kliber
0: i DJ Zimny Gulasz, czyli zwycięski skład. Zwycięski, bo jeszcze nigdy nie przegraliśmy, tak?
1: A zwycięskiego się nie zmienia.
0: Fukaj, ale jeszcze też nigdy nie graliśmy.
1: Fukaj,
0: to nasz pierwszy mecz.

0: Nick Dancing in Love, taki numer za nami w programie Max Reels. A jeśli mowa o miłości, no oj, to tak. o czym innym jest program Bratnie Dusze.
1: Bratnie Dusze, czyli nasz podcast w RMF Max, na który zapraszamy w imieniu Hi Papi oraz Adrianny Krysian, ale gość wpadł, gościni teraz wpadła do tego podcastu, który możecie już odsłuchać absolutnie wszędzie. Małgorzata Rozenek, która opowiada o swojej relacji z Radosławem Majdanem, więc...
0: No to przyznam szczerze, musi być grubo, jeżeli padają te tematy, które pewnie od lat nie były poruszane, no to musicie koniecznie sprawdzić, co tam zostało poruszone. No a jeśli chodzi o ten program, to wiadomo, że on skupia się na relacjach właśnie i zawsze ktoś podzieli się czymś ciekawym. Ciekawe, czym podzieliła się Małgorzata Rozenek. Jeśli jesteście zaskoczeni, że takie właśnie tematy są tam poruszane, no to koniecznie musicie to sprawdzić.
1: Zobaczcie to na YouTubie, na naszym oficjalnym kanale RMF Max. Co Gosia Rozenek opowiedziała o Majdanie? Wiesz, ja myślę, że ona tam ze trzy razy opowiedziała, nie?
0: Pewnie tak. Pewnie to jest ten trzeci dopiero. Max.

0: Metzner śpiewa, że to miasto pachnie jak Gotham, a mi to pachnie kolejnym hitem na Maxa. To jego nowość w RMF Max, ale my przechodzimy już także do nowości, które są nowościami na TikToku, Instagramie, ale wcale muzycznymi jakimiś odkryciami w tym momencie nie są, no bo Justin Bieber, Nicki Minaj, przecież ten kawałek to jest... Z kiedy to jest w ogóle?
1: Beauty and the Beat to jest kawałek sprzed już chyba bym powiedział nawet 14 lat. No. I ten numer no rozgrzał tegoroczną Coachellę, więc musiał również rozgrzać internet. A przede wszystkim TikToka, bo to właśnie tam ten dźwięk pojawia się jako wykonanie koncertowe Justina, który po prostu siadł z laptopem, odpalił YouTube'ka i zaczął śpiewać swoje starsze piosenki.
0: Klasa.
1: I właśnie dźwięk, w którym Justin Bieber śpiewa ten kawałek, zaczyna od takiego śpiewania, troszkę bym powiedział nawet od niechcenia, tak zaczął tak powoli, potem internauci zwrócili uwagę, gdy odpalił się i gdy zaczął śpiewać tak jak dosłownie na tym kawałku, więc jak widać Justin potrafi uruchomić ten jeszcze swój młodzieńczy wokal i no to się właśnie bardzo spodobało, rozniosło się po TikToku, a teraz ten numer jest numerem jeden na wszystkich playlistach światowych, także no koniecznie musimy go wam zagrać.
0: Więc już teraz zróbcie głośniej, bo wieszcza Justin Bieber i Nicki Minaj. Już teraz w RMF Max.

0: maszyna do robienia dyskoteki, czyli Purple Disco Machine i Sophie and the Giants z numerem Hypnotized. No my się poczuliśmy już tacy zahipnotyzowani, bym powiedział.
1: Ja w ogóle myślałem, że ty mówisz o nas, że my jesteśmy taką maszyną do robienia...
0: Nie jesteśmy, tylko taką do robienia hałasu.
1: No właśnie, ale nie jesteśmy purpurowi. Za to, jeżeli chcecie posłuchać, jaki kawałek wrócił dzięki TikTokowi, dzięki Instagramowi, dzięki generalnie mediom społecznościowym na szczyty listy przebojów i kawałek, który się kojarzy latem, no to ja bym został na waszym miejscu,
0: no,
1: z Max Reels.
0: Ja też bym został. Nie? Też bym został, bo tam będziemy odpalali takie rzeczy, które słuchane były już ładnych, bym powiedział, 12 lat temu, bo wtedy ten kawałek ujrzał światło dzienne.
1: Dobra, dobra, ty już nie mów.
0: Ale już więcej, już nic nie mówię.
1: Nie, zostańcie z RMF Max, żeby posłuchać, co wraca dzięki tym wakacjom. RMF Max.
2: Reklama. Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
3: Zbliża się Dzień Mamy. Idealny prezent dla swojej znajdziesz w salonach Apart i na apart.pl. Teraz jest doskonała okazja, bo w Apart Diamond Club do 30 czerwca kupisz drugi i każdy kolejny tańszy produkt z podwojonym rabatem.
4: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
5: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
4: No, ci panowie z Media Expert.
5: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
6: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
8: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
7: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
8: Litorsal Senior?
7: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
6: Zdrowit.
9: I po reklamie.

0: ile potrzeba Polakom dni, żeby poczuć się znowu tak, jakby było lato? No moim zdaniem dwa. Moim zdaniem dwa jest to weekend, czyli piątek, sobota albo sobota, niedziela i wystarczy, takie dwa słoneczne dni wystarczą do tego, żeby znowu przywrócić lato. Bledka również nam przywróciła ze swoją piosenką taki klimat, ale no na TikToku też się dzieje sporo wokół innej piosenki.
1: Dzieje się wokół piosenki My Love, która powraca i już teraz nam przypomina lato, no bo już były takie ciepłe momenty w tym tygodniu, nie? No przede wszystkim majówka, no to upały, no bo nie oszukujmy się, ale ten kawałek sprawia, że czujemy się jak na plaży w Chorwacji, jak na lazurowym wybrzeżu, czujemy się jakbyśmy byli na plażach w Międzyzdrojach i to już, kochani, na początku tego maja, na początku tego miesiąca.
0: Nic tylko współczuć maturzystom, którym przyszło pisać właśnie najważniejszy egzamin dojrzałości w takich okolicznościach przyrody. No gdyby padało na zewnątrz, to pewnie nie mieliby takich wyrzutów sumienia jak teraz.
1: No mniej szkoda, nie?
0: No cóż, trzymamy kciuki dalej za wszystkich maturzystów, a tymczasem kawałek My Love od Route 94 i Jess Glynn.
1: To kawałek, który powrócił na TikToka i Instagrama. Przypomnijcie go także sobie w RMF Max.

0: reklama.
1: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
2: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
1: Latium?
2: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
1: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
2: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
3: Zdrowid.
4: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
5: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
6: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład suszarka Bosch z pompą ciepła. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką.

0: Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
1: K2. To co dziś robimy?
2: Wrażenie detalami. Wyobraź sobie sytuację. Trzecia randka. Romantyczna kolacja w domu. Ona ma na sobie piękną suknię. Ty, drogi garnitur, zdejmujesz buty, a ona widzi skarpetę przetartą na pięcie. Detal niszczy całość. I tak jest z twoim autem. Zadbaj o lśniące felgi z Rotonem od K2. Niech detale grają na twoją korzyść, a ty będziesz robił wrażenie. Roton od K2. Polecam. Szczery Jurek.
1: K2.
3: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
4: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
5: Mama była smutna i zmęczona.
3: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety.

0: I właśnie to jest ten kawałek, który robiłamy wieczór. To dzięki RMF Max, John Summit i jego kawałek All The Time na dobry początek godziny 20. Mówimy dobry wieczór. Filip Kliber
1: i DJ Zimny Gulasz. Koniecznie z nami zostańcie, bo mamy dla was sporo fajnych rzeczy z internetu, bo skąd?
0: A teraz się ruszamy jak Jagger, bo to Maroon 5.

0: Calvin Harris i Rihanna, ten kawałek, czyli This is what you came for. No to też jest numer, który nam przypomina o tych czasach 2016 około.
1: Ale my już teraz nie o żadnym 2016, tylko o 16 maja, bo już za tydzień, w sobotę, w Pile, kolejny przystanek naszej trasy Lato na Maxa. No bo ty, no a dlaczego nie możemy odpalić w ogóle trasy Lato na Maxa w maju? No ktoś nam zabroni? No,
0: oczywiście, że lato można zacząć już w maju, no bo jak pogoda jest, to jest najważniejsze.
1: Więc wy też tam możecie być na koncercie Zali Postiego, a także na DJ-secie Oli Bieniasz, czyli naszej maksowej DJ-ki. I trzeba tylko po prostu wpaść sobie do Piły w najbliższą sobotę.
0: No to wszyscy na Piłę, tylko nie taką do kopania, tylko...
1: Nie.
0: Tylko do miasta.
1: Tylko do miasta, miasto Piła, 16 maja. A przy okazji też możecie sprawdzić wszystkie przystanki naszej trasy Lato na Maxa na naszej stronie rmfmax.pl. Reklama.

0: Spróbuj za darmo.
1: Jak tak, to Allegro.
2: Ile jest pieniędzy do wygrania? Lepiej to przemyśleć.
3: O kurde.
2: Bo kasa może być twoja. Tylko musisz trafić. Ale nie może to być ani za dużo, ani za mało. Gotowy?
3: No jak najbardziej, jak najchętniej.
2: Zgłoś się, traf i wygraj. Teraz. SMS od treści MAX na numer 7327, koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
4: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
5: Po południu działamy według ściśle ustalonego planu.
6: Po południu? Jedziemy dalej na spontanie i zróbmy coś dla samej fabuły.
2: Ogarniamy dobre popołudnie. Do auta, na miasto, według planu i dla fabuły. I wszystko gra. W tygodniu po 13 w RMF Max.
7: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Erste Bank Polska. Wierz w siebie.
8: Szukasz niebezpieczeństwa? Prime Video rozpala adrenalinę. Poczuj pożądanie tak gorące, że uruchamia czujki dymu. Zanurz się w nowym mrocznym romansie 56 dni.
9: Niektórzy ludzie są sobie pisani.
8: I zobacz złoczyńców, którzy za nic nie chcą leżeć martwi. W makabrycznym thrillerze kryminalnym Cross sezon drugi.
10: Ten zabójca nie popełnia błędów.
8: Większa dawka smolistego mroku. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
11: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
12: Prawda? No. A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
11: Kto? No wiadomo.
12: Ci panowie z Media Expert.
13: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
14: I po reklamie.
2: To jest RMF Max.
15: Hity na maksa.
2: Mazowsze, Ciechanów, Mława, Płońsk.

0: to jest właśnie Klimat. To jest niedziela wieczór, to jest RMF Max, to jest Eben i jego nowość, jeden z ostatnich numerów, czyli kawałek Halo. Gramy wam nowości, ale także cofamy się do tego, co się dzieje na TikToku, bo tam są czasami nowości, tam jest czasami jakiś klasyk, tam jest po prostu wszystko tak naprawdę, jeżeli chodzi o numery i jeżeli chodzi o przeboje.
1: No jak wiadomo, na TikToku czasami odświeżane są numery sprzed lat. To jest specyfika tej aplikacji. A ostatnio równie często są to numery Katy Perry. W tym wypadku jest to utwór Legendary Lovers, który jest świetnym przykładem trendu dla par, czyli tam wszystko, co jest publikowane, jest w zasadzie w tym właśnie klimacie miłości drugiej połówki, ale są też osoby, które dołączają się do trendu, mimo że są singlami i na przykład piszą, że Legendary Lovers to jest na przykład w tym wypadku dziewczyna, która po prostu zamieniła dwa słowa z jakimś chłopakiem na ulicy i już sobie za dużo pomyślała. Albo na przykład bardzo mi się też spodobał filmik tutaj Maksyma Ryskali, który nagrał po prostu ten trend z kebabem w dłoni, więc jak widać, można mieć różne tutaj drugie połówki. Nie jest to wcale powiedziane, że musi to być partner.
0: Absolutnie partnerka
1: w tym wypadku.
0: Oczywiście. My wam drugiej połówki nie zapewnimy, ale zapewnimy wam numer od Katy Perry właśnie. Już teraz w RMF Max Legendary Lovers.

0: Nelly Furtado. Oczywiście, że każdy pamięta, każdy zna to kawałek Man Eater w RMF Max. Tak, żeby mieć jeszcze dobry wieczór i tak, żeby mieć po prostu dobry humor w ten weekend, który powoli dobiega końca, ale przecież na tym się nie skupiamy w programie Max Reels.
1: No a co, moi drodzy, łączy matę, męskie granie i BTS?
0: No co łączy?
1: Nie są wszyscy w orkiestrze w tym roku, ale zagrają w najbliższej godzinie u nas na antenie, więc musicie koniecznie zostać, żeby sprawdzić, jakie numery jeszcze sprawiają, że TikTok się rozgrzewa do czerwoności i że tam pojawiają się trendy, pojawiają się tysiące tak naprawdę filmików właśnie pod te numery. Koniecznie zostańcie z nami, mamy dla was jeszcze kilka perełek.
0: Dzięki RMF Max, dzięki nam, jesteście na bieżąco z tym, co na TikToku, na Instagramie, z tym, co po prostu w mediach społecznościowych.
1: No właśnie, głowa wam odpoczywa, bo to my scrollujemy za was.
0: No, my same plusy.
1: Trzeba więcej,
0: zero minusów.
1: Odpocząć w weekend.
2: Reklama. Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
3: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
2: Latium?
3: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego silimaryna chroni wątrobę.
2: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
3: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
4: Zdrowid.
5: Po raz pierwszy usłyszałam to w Maxie.
6: Znałem to już.
5: Dzięki RMF Max.
4: To tego się słucha.
5: Max jest pierwszy. Wiadomo, co jest i co będzie hitem.
4: Też bądź pierwszy. Świeże hity. Hot Bands Extra. Od poniedziałku do piątku po 20:00. Tylko w RMF Max.
7: Sponsorem programu Hot Bands jest producent naturalnej wody mineralnej. Kryniczanka.
8: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
9: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
10: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres DeLonghi Rivelia. Kawa mleczna, mrożona, 2 zbiorniki na ziarna. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2800

0: lepiej to przemyśleć.
1: O kurde.
0: Bo kasa może być twoja, tylko musisz trafić. Ale nie może to być ani za dużo, ani za mało. Gotowy?
1: No jak najbardziej, jak najchętniej.
0: Zgłoś się, traf i wygraj. Teraz SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl. Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
2: Czaisz, że taki pasterz czytał owcom kryminały i tak się wkręciły, że zaczęły prowadzić własne śledztwo?
3: To przecież to jest ten film teraz.
2: Serio?
3: Bez kitu.
4: Nowy film twórców Minionków. Sprawiedliwościowiec. Humor, zwroty akcji, śledztwo kryminalne i owce. Zabierz stado do kina już od 8 maja.
5: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
6: Dziękuję Basiu za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
7: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
6: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
7: Litorsal Senior?
6: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
8: Zdrowit.
9: I po reklamie.
10: Tu jest RMF Max.
11: To co grają, to jest prawdziwa betarda.
12: Lubię się im nagrać, potem jest z tego dobra beka.
13: Hity na maxa.
0: RMF Max. Mazowsze, Ciechanów, Mława.

0: Escobar. No, no, jednak nie śpiewam tak ładnie jak tej Mimpa.
1: Ale próbowałeś, najważniejsze. Dobry wieczór, Filip Kliber
0: i DJ Zimny Gulasz. No moi drodzy, nareszcie. W sensie nareszcie oni. Nareszcie. Czyli męskie granie. Nowy nareszcie. Skład, nowa orkiestra, nowy numer.
1: Orkiestra, grać.
2: Ja się sta

0: Ecstasy.
1: No i teraz już widzicie, że to był mój wokal w oryginale. Po prostu troszkę dużo więcej dodali, że tak powiem, tak efektów. I nie słychać tego, tak, ale to faktycznie fajnie mi wyszło, prawda?
2: Tak było, fajnie tak było. To ATB i DJ Zimny Gulasz, dwóch super świetnych, dopiero co wschodzących producentów muzycznych.
1: Tak, początkujących, raczkujących.
2: Ale też dużo początkujących artystów jest w próbie mikrofonu po godzinie 22 w RMF Max, no bo wtedy wjeżdża próba mikrofonu, wtedy wjeżdża Kari Niecińska za stery i tam rządzą się młodzi artyści, ale nie tylko, prawda?
1: Nie tylko. No nie tylko młodzi, ale również ci, którzy już wiedzą o scenie, jak widać, wszystko, ale nadal mają pomysły na nowe projekty i na to, jak zaskoczyć się swoich słuchaczy, więc koniecznie zostańcie z RMF Max, bo będzie po prostu dawka merytoryki, jeśli chodzi o polską scenę muzyczną.
2: 22. próba mikrofonu i Kari Niecińska w RMF Max. RMF Max.
3: Reklama. Bo w Media Expert taniej masz.
4: Barbara, co ty tam tak w tym telefonie robisz?
5: Oszczędzam.
4: O, a ile?
5: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
6: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Poranek to prawdziwy roller coaster emocji. Ogarniamy się razem i dajemy sobie mnóstwo powodów do radości. Wstawaj, nie udawaj, od 5.30 w RMF Max. Słuchaj, baw się razem z nami, bierz udział w porannych konkursach i wygraj 4 bilety do Energylandii.
8: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
9: Ile jest pieniędzy do wygrania? Lepiej to przemyśleć.
10: O kurde.
9: Bo kasa może być twoja. Tylko musisz trafić. Ale nie może to być ani za dużo, ani za mało. Gotowy?
10: No jak najbardziej, jak najchętniej.
9: Zgłoś się, traf i wygraj. Teraz. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
11: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
12: I po reklamie.
13: To jest RMF Max.
14: Hity na maksa.

0: Kuchę 2115 i Francis z numerem Taki Mały Ja w programie Max Reels, bo jakim innym? No, jak? A ostatnio ekipa cała, ekipa 2115 wystąpiła w strefie 57. No i materiały z tego występu, który naprawdę się udał, możecie sprawdzić na naszych socialach, czyli na Instagramie, na TikToku, wszędzie, gdzie tylko docieramy. No, fajny to był koncert, nie zapomnimy go nigdy, ale też fajnie, że ekipa BTS wraca z nowościami, bo to zdecydowanie ludzi na całym świecie porusza i nawet numer Swim, który za chwilkę zresztą wam zagramy, już od premiery w zasadzie minęł, powiedzmy, miesiąc, półtora miesiąca, okay. A na YouTubie jest 120 milionów wyświetleń.
1: I to jest numer od chłopaków, którzy powrócili i bardzo dobrze, że powrócili. To nie jest wbrew pozorom numer o pływaniu, chociaż cały czas tam się powtarza to płyń. Płyń.
0: Tak, to też tak nie jest o żadnych nurkach, o żadnych kosmitach i tak dalej.
1: Nie, w ogóle nie. To nie jest to. To jest po prostu numer BTS i numer Swim, który jest absolutnym sztosem, jest absolutnym hitem, jest bangerem, więc dlatego wam go serwujemy w RMF Max, bo też jest mega popularny na TikToku, na Instagramie. No, weź tam wciśnij.
0: Oczywiście. Dobra, już klikam play.
1: Dobra, dawaj. Ops.

0: Idealne tempo na wieczór. Rihanna i kawałek SNM za nami w Max Reels. Ale to, co przed nami, to jest absolutny hit. To jest absolutna świeżynka, bo to jest Mata, moi kochani, który też coś na jakiś czas wypuści. Po prostu tak w dużym skrócie.
1: Tak, to Mata. To nie my, to nie? Mata. To po prostu doszły nas dźwięki już ze Stadionu Narodowego, gdzie z pewnością trwają próby rozgrzewki do tego, co czeka wszystkich, którzy kupili bilety na koncerty Maty, bo są dwa pod rząd i zbliżają się nieubłaganie. Tam ten właśnie numer wybrzmi na pewno dużo, dużo mocniej, bo to specjalny chyba singiel poświęcony właśnie tym występom, na które Mata czekał na pewno z niecierpliwieniem. No a ten sam kawałek już dosyć mocno rozgrzał też TikToka, więc tam pojawiło się już kilkanaście tysięcy nagrań do tego dźwięku. Na pewno maturzystom też dodaje otuchy, bo jest to dla nich trudny czas. Na pewno część z nich wolałaby się bawić na koncercie, prawda?
0: No kto by się nie wolał bawić na koncercie Maty, zamiast siedzieć z czarnym długopisem i zakreślać A, B, tam w te kwadraciki.
1: No zwłaszcza, że Mata śpiewał 100 dni do matury, prawda?
0: O, więc właśnie.
1: Jest to wszystko w klimacie.
0: A teraz śpiewa Echo i śpiewa to w RMF Max. Zróbcie głośniej. Pamiętam, jak stało.

0: Kygo, Khalid i Gryfin. Tylko nie Gryffindor, tylko po prostu Gryfin. Save My Love, ten kawałek też jest już dobrym. No zwiastuje nam lato, tak? No,
1: zwiastuje nam lato.
0: Po prostu jest dobrą zapowiedzią tego lata.
1: Mówiłeś o Gryffindorze. Gryffindor to oczywiście jeden z domów w Hogwarcie i my też w końcu możemy do domu iść, bo byliśmy w waszych domach przez ostatnie 3 godziny, ale musimy wrócić do swojego domu. Także dziękujemy za to, że byliście w naszym domu. Filip Kliber
0: i DJ Zimny Gulasz. Na pewno nie tylko w domach, pewnie również w samochodach i wszędzie, gdzie tylko nas słuchacie. Słuchajcie dalej, ponieważ my was zostawiamy z Karii Nicińską i z programem Próba Mikrofonu, gdzie z pewnością dowiecie się ciekawostek, jeśli chodzi o naszą polską, rodzimą scenę muzyczną. I jest na co czekać. Nie, broń Boże, nie oddalajcie się od odbiorników i słyszymy się za tydzień.
1: Ale najpierw rzucamy zakręcie i Karię Nicińską zamieniamy w Britney Spears, bo to numer Toxic.
0: O kurczę,
1: ale, no ale to teraz, będzie nieźle. Ale daliśmy teraz, co?
0: Do pieca.
1: Magicy.
0: Do pieca.

0: to co dziś robimy?
1: Wrażenie detalami. Wyobraź sobie sytuację. Trzecia randka. Romantyczna kolacja w domu. Ona ma na sobie piękną suknię. Ty, drogi garnitur, zdejmujesz buty, a ona widzi skarpetę przetartą na pięcie. Detal niszczy całość. I tak jest z twoim autem. Zadbaj o lśniące felgi z Rotonem Motka 2. Niech detale grają na twoją korzyść, a ty będziesz robił wrażenie. Roton od K2. Polecam. Szczery Jurek.
0: K2!
2: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
3: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Philips, aż 75 cali, QLED, Ambilight. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 4599 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
5: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
6: I po reklamie.

0: Mazowsze, Ciechanów, Mława, Płońsk.
1: Oj, na maksa w tym tygodniu dostaliśmy kilka propozycji do hitów tej wiosny 2026. I o tym wszystkim dzisiaj razem z gośćmi w próbie mikrofonu w RMF Max. Kari Incińska, dobry wieczór, chociaż zaczynamy chyba bardziej filmowym niż muzycznym akcentem, ale z Charlie XCX nadal w roli głównej. Szczegóły za chwilę.

Słuchacie próby mikrofonu w RMF Max i Charlie XCX pojawiła się nie bez powodu, dlatego że już w tym tygodniu w pokazach przedpremierowych możecie zobaczyć najnowszy film Erupcja, który opowiada o bardzo intensywnej relacji brytyjskiej turystki, w którą wciela się właśnie Charlie XCX z polską kwiaciarką, a tu z kolei w tą rolę wcieliła się nasza polska aktorka Lena Góra. Film kręcony w całości w Warszawie i mówi się o nim z pierwszych recenzji, które spływają, że to jednak bardziej etiuda studencka, chociaż ekipa bawiła się i podobno to widać na ekranie fenomenalnie. Musicie sprawdzić sami, ale jeżeli muzyczne filmy to jest coś dla Was, no to a propos miasta Warszawa, cały czas trwa jeszcze kolejna edycja Millennium Dogs Against Gravity, gdzie z takich muzycznych polecajek ode mnie możecie zobaczyć fantastyczny dokument Broken English o Marianne Faithfull, która w większości dla nas w popkulturze znana jest jako była dziewczyna Micka Jaggera, chociaż dziewczyna, kobieta, artystka nagrała 30 albumów w swoim życiu. Doskonała rzecz do zobaczenia. A także What the Funk, film opowiadający o korzeniach muzyki funkowej, która przechodzi przez Jamesa Browna, Funkadelic, bez których na pewno nie byłoby dzisiaj takich gwiazd między innymi jak Mrozu czy Bruno Mars. I a propos Mroza, ten w studiu RMF Max jeszcze dzisiaj się pojawi. Tymczasem Ed Sheeran.

0: Styles w próbie mikrofonu na antenie RMF Max, a ze mną w studiu chyba mogę śmiało powiedzieć wierna fanka, Kasia Sienkiewicz. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Tak, a która to piosenka była przed chwilą?
0: As It Was.
1: A, ja uwielbiam Watermelon Sugar.
0: Też tak wakacyjnie.
1: Uwielbiam tę piosenkę.
0: Harry musiał sobie zrobić trochę większą chwilę przerwy, żeby trochę na nowo zakochać się w muzyce i poszukać tego czegoś, w czym pomagał mu ostatnio między innymi świetny jazzowy perkusista Tom Skinner. Kiedy ostatni raz się widzieliśmy w naszym studiu RMF Max jeszcze z Jackiem, tak. Była mowa o przerwie, o tym momencie dla siebie. Bardzo to krótki momencik, bym powiedziała w twoim wypadku. Co się stało, pani Kasiu?
1: Jest to krótki momencik. Ta przerwa z kwiatem jabłoni to nie miała oznaczać przerwy, że ja odpocznę, tylko miała oznaczać to, że kwiat jabłoni jako jakaś koncepcja, pomysł odpocznie, pójdzie w sen, a ja w tym czasie będę robić inne rzeczy. I wiem, że Jacek akurat w tym momencie to odpoczywa. Pojechał na wakacje bezpośrednio. Zagraliśmy ostatni koncert, chyba z tydzień temu, i Jacek po prostu już był spakowany i dzień po tym koncercie już w ogóle nie wracał busem zespołowym.
0: Czyli on czekał najbardziej zdecydowanie.
1: Na tak. Natomiast ja rzeczywiście pojechałam kończyć jeszcze teledysk i szykować do końca tę piosenkę, której już można posłuchać.
0: Kiedy słyszałam o twoim momencie spełnienia ciebie też dla samej siebie muzycznie, to mówiłaś wtedy, że bardzo cię kręci, żeby iść w tą stronę jednak bardziej jazzującą, a tu dostaliśmy super piosenkę, mogę to powiedzieć śmiało, piosenkę, to nie jest numer, to jest piosenka, to jest komplement absolutny
1: w tym wypadku,
0: która jest jednak z takim, mogę powiedzieć, dużo szerszym zasięgiem i potencjałem.
1: Ja generalnie słucham bardzo, bardzo wielu rodzajów gatunków muzyki. I to czasami jest zaleta, a czasami taka moja zmora, że ja bym chciała zrobić każdą muzykę na świecie. I czymś, co ja bardzo lubię i coś, co mi daje, nieraz mi dawało w życiu dużo szczęścia, to są takie piosenki. Popowe piosenki. Widzę, że nie każdy dobrze odbiera słowo popowe. Czasami jak mówię, o, bardzo lubię pop, to ludzie się tak krzywią, nie, popowa piosenka to jest tam skrojona, wiesz, pod radio i że to jest bez emocji, że to jest produkt. A tak nie uważam, bo piosenki popowe są piękne i nieraz było tak, że po prostu jak byłam smutna, to włączałam sobie taką najbardziej popową piosenkę, która, wiesz, ma w sobie przebojową melodię, jest już ograna i słyszałam ją 100 razy i dlatego właśnie czułam się dobrze. Ja potrzebuję w ogóle popowych piosenek. Uważam, że świat potrzebuje popowych piosenek.
0: Zresztą mamy kilka świetnych przykładów nawet na polskiej scenie muzycznej, że w tej popowej piosence, jakby w pierwszym odsłuchu bardzo prostej, nie, żeby nie powiedzieć prostackiej, bo to też jest sztuka, żeby zrobić prostą piosenkę, ale
1: to różnica.
0: Nie przegiąć w drugą stronę, można dostać też naprawdę duży ładunek emocjonalny. Victor de Dua chociażby jest tego świetnym przykładem z...
1: Tam słońce, gdzie my.
0: Dokładnie. Tak. Ale myślę, że twój numer tak samo.
1: Opowiada o takich momentach, które rozjaśniają ci dosyć mroczny pejzaż związku, który nie był udany. Bardzo, bardzo wielu mam znajomych, wiele przyjaciółek przede wszystkim, które trwają w związkach naprawdę trudnych, takich toksycznych, takich, że już naprawdę warto się wynieść z tych związków, a mimo wszystko trzymają je w tych związkach właśnie takie momenty, które oczywiście są piękne, że razem gdzieś poszli na spacer, że coś specyficznego lubią robić razem, ale te momenty mylą nas trochę i sprawiają, że chcemy trwać w czymś, w czym nie powinniśmy. I o tym myślałam, pisząc tę piosenkę. Głównie o moich przyjaciółkach, za które trzymam kciuki, bo widzę, że o to mi chodzi. Zresztą też pewnie nieraz słyszałaś takie powiedzenie, jak coś ci się nie za bardzo podobało, ale chcesz być uprzejma, to mówisz, no, były momenty.
0: To jest twój moment tak naprawdę, żeby oddać słuchaczom piosenkę już tak oficjalnie, proszę bardzo.
1: Kochani słuchacze, oddaję wam, waszym uszom, piosenkę Były momenty, która jest moją pierwszą solową piosenką. Jestem bardzo szczęśliwa i wzruszona i dziękuję, że chcecie jej słuchać. Mam nadzieję, że chcecie. A jeżeli jeszcze nie wiecie, to posłuchajcie piosenka Były momenty.

ostatnim chłodnym weekendzie w Polsce takie hity na maksa, wręcz bardzo wskazane. Nie ma miejsca jak dom i mrozu w próbie mikrofonu na antenie RMF Max. Duży kandydat do letniaka 2026, coś wyczuwam. I po ostatnich, dosyć nostalgicznych duetach, które dostaliśmy w jego wykonaniu, czas wreszcie na egzotycznie brzmiący soul, który oczywiście, że zwiastuje nową płytę. RMF Max. Więcej muzycznych nowości już za chwilę.

Muzyczna fala nostalgii w Polsce ma się najlepiej, czego ostatnio ponownie trendujące utwory Empire of the Sun są najlepszym dowodem. Mała przypominajka dla tych, którzy byli na zeszłorocznym Bittersweet Festival, natomiast chyba mamy propozycję na kolejną kandydatkę. Już w tym roku pewnie się nie uda, to może i w przyszłym. Licky Lee właśnie wydała swój ostatni album w karierze, pokazując tym samym, no, taki środkowy palec tradycyjnym popowym trajektoriom. After Party, bo tak się nazywa ta krótka, ale intensywna całość, jest nawiązaniem do jej poprzedniej twórczości, również do wielkiego hitu I Follow River. Myślę, że miejscami, jeżeli dobrze się wsłuchacie, to wysłyszycie te małe smaczki, ale z całkiem ciekawym przekazem na koniec. By graczu, zagraj po prostu swoją ulubioną piosenkę i zmarnuj to noc, bo życie masz tylko jedno. Miły przekaz, jak na koniec. Lucky Again już teraz.

jakbyście słuchając próby mikrofonów RMF Max w niedzielny wieczór zapomnieli, jak brzmiała wiosna minionego roku. No właśnie tym hitem, dziwną, od Darii Zawiałow i Artura Rojka. Z pewnością jedno i drugie musiało słyszeć to określenie w swoją stronę. Bycie dziwnym jest absolutnie, powiedziałabym, w dzisiejszych czasach totalnie hot, chociaż te rzeczy, które potrafimy usłyszeć w szkole, potrafią odbijać się echem jeszcze przez większą część naszego życia. O tym jest między innymi nowość od Artura Rojka, którą wam serdecznie polecam. Również została ogłoszona trasa koncertowa, a to może oznaczać tylko jedno. Płyta, o której się mówi chyba od 3 czy 4 lat. Kolejna, trzecia w solowej twórczości Artura Rojka. Zapasem. Tymczasem koledzy po fachu. Ten weekend we Wrocławiu rozpoczęła się jedna z najgłośniejszych tras koncertowych w Polsce. Nowa trasa koncertowa z nowym materiałem od Taco Hemingwaya. Ale zanim nowości, to słowa tej piosenki może warto sobie jeszcze przed rozpoczęciem lata wziąć głęboko do serca.

0: Reklama.
1: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
0: I po reklamie.
2: Playlista, co zrobić dzień.
3: Niech się dzieje.

23 na zegarach, wybiła, to oznacza drugą godzinę próby mikrofonów RMF Max. Kari Incińska, dobry wieczór i czas na debiutantów. Będzie sporo nowości, pojawią się też goście. Za chwilę w studiu RMF Max Natalia Mujanga, ale tymczasem też Natalia, tylko Marczuk. Dajcie głośniej.

0: beznamiętnie i Natalia Mujanga w próbie mikrofonu na antenie RMF Max, a w studiu ze mną autorka tej przepięknej piosenki. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie. Fajnie tu masz.
0: Dziękuję ci bardzo, fajną twórczość robisz. Tak się odwdzięczę od razu. Wiemy to też, dostajemy takie głosy od słuchaczy i słuchaczek RMF Max. No to przy okazji ja muszę zapytać, bo moi słuchacze jeszcze nie mieli okazji usłyszeć, co tak naprawdę stoi za piosenką beznamiętnie i jak powstawała. Zdradzisz trochę?
1: No wszystkie teksty, które piszę, są prosto z serca. A ta piosenka mówi o tym, żeby po prostu godzić się z tym, co spotyka nas w życiu, na co los nas czasami nie przygotował i czasem wydaje nam się, że jest jakiś koniec świata już w tym momencie, a tak naprawdę okazuje się chwilę później, że da się przeżyć. I to nam życie pisało po prostu, tak po prostu być miało, jak no, ciągle mówię po prostu.
0: Powiedz, bo pamiętam taki post chyba z twojej strony, kiedy ty pytałaś, czy jest miejsce na taką twórczość w Polsce, żeby było trochę więcej jazzu, trochę soulowych brzmień, przemyconych oczywiście w tym takim, wiesz, popowym anturażu. No i teraz po tym czasie muszę zapytać, czy jest?
1: Okazuje się, że jest, że dostałam bardzo pozytywny oddźwięk pod tym postem, a przyznam, że z początku przez pierwszą godzinę, jak nie było żadnych za wiele komentarzy, to mówię, kurczę, po co ja to wstawiłam, może nie mogłam poczekać z tym, ale potem rano się obudziłam, patrzę, komentarzy jest coraz więcej, wydaj to, chcemy takiej muzyki więcej, powiedzieli nawet jeżeli nie w radiu, to dla mnie, dla mnie w sercu jest na to miejsce. I to jest po prostu dla mnie coś najpiękniejszego, że znalazło miejsce w sercach odbiorców.
0: Świadomy słuchacz to jest, myślę, taka rzecz, o której każdy artysta trochę marzy. Nie tylko, żeby się przebić z jakimś wielkim, nawet radiowym hitem, tylko żeby mieć tego wiernego fana pod sceną. Ja wiem, że ty jesteś cały czas aktywna koncertowo i muszę powiedzieć, bo też byłam na twoim koncercie, że jest to przeżycie. Naprawdę, że czuję się trochę jak w takim musicalu, trochę jakbym nagle weszła do jakiegoś jazzowego baru, rodem jakbym, trochę jakbym oglądała koncerty Ray. I mam pytanie, czy jest dużą właśnie inspiracją dla ciebie? Trochę podglądasz?
1: Po pierwsze ci dziękuję, że byłaś na moim koncercie, bardzo mi jest miło. Ray jest dla mnie pewną inspiracją, ale przede wszystkim no, podziwiam ją i miałam okazję podziwiać na żywo, nawet ją poznać.
0: Naprawdę? I jaka jest?
1: Bardzo sympatyczna, uśmiechnięta, dosłownie taka jak na scenie i prawdziwa po prostu. I myślę, że to się najbardziej, jest najważniejsze, żeby być autentycznym. I ja myślę, że staram się też taka być.
0: Tam też usłyszałam po raz pierwszy ten nowy numer, z którym dzisiaj do nas przychodzisz. Jakbyś mogła znaleźć taką klamrę jako autorka tych piosenek między Beznamiętnie a utworem, który usłyszymy za chwilę.
1: Cieszcie się każdą chwilą w życiu, nawet tą najmniejszą, i doceniajmy każdą drobnostkę w życiu, bo o to w tym chodzi i będziemy szczęśliwsi. O tym jest ten utwór.
0: Trochę to jest taka próba wyprzedzenia tego, co być może nieuniknione. Ty jesteś osobą, która ma do tego jakąś tendencję?
1: No ja trochę jestem taka, że rozkminiam dużo, myślę dużo, przemyśleń mam wiele. Czasem właśnie wątpię, ale jak się później okazuje, jak po tym moim filmiku, który wstawiłam w fragmencie, że nie było warto się tym przejmować. I zawsze znajdzie się jakiś odbiorca, ktoś, kto doceni nas, artystów, i o to w tym chodzi, i tym bardziej dziękuję, że jest też miejsce u ciebie w audycji na moją muzykę.
0: No to Natalia, to jest ostatnia chwila, ostatnie sekundy, zanim nasi słuchacze usłyszą twój nowy numer. Oddaję ci je. Niech to będzie prosto od ciebie.
1: Kochani, spełniajcie marzenia i bądźcie szczęśliwi i nie zastanawiajcie się już, ile snów wam zostało, tylko żyjcie tu i teraz.

To jej pierwszy singiel, którym się z nami podzieliła. W przyszłym tygodniu dostaniemy już pełno grającą debiutancką epkę, o której więcej na antenie RMF Max z samą artystką, czyli z Husky, którą przed chwilą wysłuchaliście w próbie mikrofonu. Na pewno powiemy więcej muzycznych nowości od debiutantów już za moment. RMF.

Nie sypcie sobie tą solą na rany ani za często, ani za długo. Maciej Rębikowski z takim przesłaniem w próbie mikrofonu na antenie RMF Max, artysta, którego możecie kojarzyć m.in. wcześniej z zespołu VHS. Czas na solową karierę i to jest tak naprawdę zapowiedź czegoś większego. Numer o tym, że na emocjonalną bliskość czasami tak reagujemy jak na takie nagłe pytanie, na które musimy odpowiedzieć natychmiast i bez żadnego przygotowania. Ale czy warto? No właśnie, to jest doskonałe pytanie, które również zadaje w swoich utworach Galecki. Poznajcie. Chociaż myślę, że już trochę znacie. Między innymi jak jesteście na koncertach Wiktora Dudły i patrzycie w prawą albo lewą stronę, na gitarze Mateusza znacie od lat. Czas na solową twórczość.

Warszawą, skoro dzisiaj trochę od Warszawy zaczęliśmy. Od zespołu Przebiśniegi kończymy dzisiejszą próbę mikrofonu w RMF Max. W kolejnych na pewno powiemy trochę więcej na temat nowości od samego zespołu i płyty, którą szykują na 12 czerwca. Kari Incińska, dzięki za dzisiaj. Do usłyszenia, pa, pa!

0: czego dziś chcę.
1: To kawa rozpuszczalna Jacobs od 200 do 220 gramów w hit cenie 29,99. A woda cisowianka 1,5 litra złoty 49, kupując 12 sztuk.
2: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.

0: Max. RMF Max Mazowsze.
1: Warszawa, 8 sierpnia. Chyba pora już wyjeżdżę stąd. Obiecałem coś nie tylko sobie, ale też wam. Na pewno wygram, mamo, pokonałem zło. Każą płacić mi cło za mir i szóz. Nie zmieściły to walizki siena, wracając z Tokio. Pieniądze mi nie dały nigdy szczęścia. Miałem na koncie 4 banie, gdy skakałem przez okno. Ksiądz mi mówił na spowiedzi, że to demon mój. Podpowiedział mi to i żebym już odstawił alkohol. Powiedział, synu, tylko w życiu miłość czuj. Zgubi filozofia ciebie, ząb za ząb, oko za oko. Ostatni rok